Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo

0: okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak Vince. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dziś mamy najchłodniejszy dzień w tym tygodniu, co nie oznacza, że później, gdy będzie cieplej, będzie piękniej. No bo spodziewajmy się w drugiej części tygodnia burz. Na razie tylko deszcze.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach, a zapamiętamy ją też z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
3: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz!
2: Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, przekazał Donald Tusk w sprawie poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Jak mówił, na to wskazują ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
4: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
2: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. A kryzys psychiczny częściej powodem L4 niż przeziębienie czy grypa, wynika z danych ZUS-u. Jak mówi nam prezes zakładu, Liwiusz Laska, depresja i wypalenie zawodowe stają się też jednymi z głównych zabójców produktywności w samym ZUS-ie.
5: W naturalny sposób oni też potrzebują ochrony. No, spotykają się z bardzo trudnymi sytuacjami, z ludźmi po stracie, w innych tych kryzysach. Taką samą sytuacją, ale zupełnie inaczej spotykają się też często ludzie na infolinii.
2: A każdego dnia z powodu zwolnień lekarskich w ZUS-ie nie pracuje blisko 20% zatrudnionych.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: No i hopsa, w sam środek tygodnia. Dzień dobry. Słuchajcie, każdy ma jakiś powód, żeby wstać, a poranek w Esce to jest jeden z lepszych powodów.
9: Jestem gotowy do robienia kawy. Wszystko wyczyszczone, fusy wyrzucone, kawa zasypana, jest pięknie.
8: Marcin, jaki ty miałeś powód dzisiaj, żeby się obudzić?
10: No z was spotkać.
8: Dobra odpowiedź. A wy, kochani, po drugiej stronie, tam przy głośniku, po co wstajecie w środę? 664-402-302 albo messengerowa skrzynka głosowa.
9: Zapraszam. Ciekawe, po co dzisiaj wstanie Dawid podsiadło.
8: Jak to po co? Weźmie notatki, weźmie długopisik i napisze kolejny hit.
9: Okej. Okay. No dobrze. Dajcie znać, czekamy. Ja lecę jeszcze po kawę.
8: Środa, dzień na kawkę.

0: Ja od poniedziałku jestem ze swoimi dziećmi sam w domu i też jestem daddy cool.
1: Daddy, wszystko będzie okej, okay, spokojnie.
0: O, dziękuję ci bardzo, tego mi brakowało, bo dzieci mi
1: cool,
0: o tym nie mówią.
1: Cool.
0: Ale już wszystkie gry, zabawy wymyśliłem, przeszliśmy dwa razy tę grę, no i dzisiaj ciąg dalszy.
1: Jaka jest ostatnia wasza ulubiona? Bo ja też szukam inspiracji, ja w przyszłym tygodniu jadę na wakacje z córką i tak nie do końca wiem, co oprócz tego, że możemy filmy oglądać
0: moja
1: na tablecie.
0: Moja ulubiona jest taka, że ja się kładę.
1: Aha.
0: Robię drzemkę i mówię dzieciom, rysujcie mnie.
1: To też fajne, no.
0: To jest naprawdę takie, wiesz, i zawsze wytrzymują jakieś 7 minut i mam taką 7-minutową drzemkę, jest pięknie.
1: A myślałeś o królu ciszy? To była moja ulubiona zabawa z moją córką. Wmówiłem jej, że jak nie będzie się odzywać przez parę godzin, to będzie najlepsza, wygra życie, dostanie full nagród. I działało, rzeczywiście. Tato, jestem królową ciszy!
0: Kurczę, to dziękuję ci bardzo. To dzisiaj dołączę do plejady możliwości. Okej. 9 minut po godzinie 6.
1: Po co wstajecie? To jest pytanie środowe. Każdy ma jakiś powód, a wy? Dzień dobry, halo.
2: Jak to się mówi? It's beautiful day to save lives. Jadę na dyżur do szpitala. Pozdrawiam.
0: No. Pani pielęgniarko, lekarka, wszystkiego fajnego życzymy. I fajnych klientów, bo to też ważne.
1: To, takich to nie ma w szpitalu akurat. Dajcie swoje powody do obudzenia się i powstania w tę środę 19 sierpnia. Po co wstajecie? It's

0: było dwóch facetów w studiu, a teraz dołącza do nich jeszcze pani Jadzia. Abrakadabra.
1: Dzień dobry,
2: Jadziu.
3: Poranne prasowanie.
0: No i co, przeglądamy, sprawdzamy, patrzymy. Komentujemy.
2: Prasujemy.
0: Od kilku dni, słuchajcie, mówi się na temat nowej ukochanej Marcina Prokopa. Już też wspominaliśmy o tym. Podobno znana persona z telewizora. I prezenter zażartował z tego tematu, wrzucając zdjęcie z podpisem: poznajcie babeczkę, która skradła moje serce. No i na zdjęciu rzeczywiście siedzi z babeczką.
2: Jest takie ze słodkością, takim ciasteczkiem, prawda?
0: Babeczka do jedzenia. Taki żartowniś z niego, no.
3: A wiecie, że ja mam zamek?
2: Zamek?
3: No, taki przy spódnicy.
2: Nie wierzę.
0: A wiecie, że ja gram w piłkę?
2: Jaką piłkę?
0: No taką do piłowania drewna.
2: Dobra, lećmy dalej, przeglądamy, co się dzieje.
0: Premier Wielkiej Brytanii padł ofiarą oszustwa. Okazuje się, że przez pewien czas miał wymieniać wiadomości mailowe z osobą podszywającą się pod kogoś z kancelarii Donalda Trumpa. Pisał, wymieniał, nawet załatwiał jakieś państwowe sprawy, ale po kilku dniach okazało się, że to oszust i ambasada Wielkiej Brytanii mówi teraz o jakimś ataku hakerskim, no.
3: Do mnie też kiedyś pisał nigeryjski książę.
2: I co?
3: Ale nie odpisałam.
0: No to szkoda, przecież byś była bogata.
3: Poranne może to też jakiś tylko w Radiu SK.
2: Ale widzisz, nie odpisałaś i zostałaś z nami i bardzo dobrze, tak to by cię porwali tam i byłoby,
3: wiesz. Do Nigerii?
2: No.
3: A co ja bym tam robiła?
0: No kochała się z nim.
2: Mamy się kochamy wszyscy w zali w Radiu SK.
3: To lepiej.

0: No i pięknie, Rita Ora w Radiu SK, 25 minut po godzinie 6. Pozdrowienia dla kolegi Pawła. Paweł już jest podłączony. Paweł mówił, napisał do nas, że powoli jedzie do Berlina. W piątek rusza, ale już powoli jedzie.
1: Paweł Jumper, prosto do Berlina skoczy za chwilę. Słuchajcie, przygotowany też jest Marcin Procki. Historia będzie o tym,
0: że
1: piorun uderzył w oko.
0: Piorun w oko? Oko?
1: Tak, no ale morskie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.

0: It's a sexy chick.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: Plaża Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia

0: Roku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
4: Wyjeżdżamy na ulicę Żar, na których jest jeszcze puściuteńko niemalże. Jest oczywiście kilka miejsc, takich jak rondo przy Serbskiej i Katowickiej, gdzie tych samochodów jest sporo, ale i tak warto uważać, choć jest bezpiecznie.
3: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
5: 6.30 na zegarach, to jest Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w Tatrach. Ogień pojawił się w rejonie Włosienicy przed Morskim Okiem.
6: Dwóch strażaków zostało desantowanych z pokładu śmigłowca Toprowskiego. Dronem dostarczaliśmy na miejsce strażakom wodę.
5: Relacjonuje Krzysztof Leja ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna. Szybko udało się go ugasić. Wzrosty na stacjach paliw. Diesel w porównaniu do wtorku zdrożało 10 groszy i teraz jego cena maksymalna to 7 zł i 47 groszy. Cena benzyny 90 piątki podskoczyła za to o 5 groszy i teraz wynosi 6,46.
7: SK Sport News.
5: Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat. W nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro. Remis polskich koszykarzy w pierwszym z 3 sparingów zaplanowanych w tym miesiącu. Polacy zremisowali z Bułgarią 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów drugiego etapu eliminacji Mistrzostw Świata. Pod koniec sierpnia zagrają z Izraelem i Niemcami.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: This is SK. Dzień dobry, środa, 31 minut po 6 rano.
10: Wczoraj 10 groszy droższy był diesel, tak?
5: Dzisiaj będzie droższy niż wczoraj.
10: Ja wczoraj wieczorem zatankowałem 60 litrów.
9: Dobrze.
11: I to jest
9: dla tego pana.
11: Kto jest królem?
5: To dzisiaj stawiasz w takim razie.
11: Skoro zaoszczędziłeś.
9: No właśnie, ile tam zaoszczędziłeś?
10: No nie wiem, wlałem 60 litrów.
9: O panie. No tak spokojnie, no na paczkę chipsów starczy.
10: Nie musieliście tego mówić.
5: Ale co, przez chwilę poczułem się królem, życie to moje.
9: Tak, a ktoś chyba też benzynę właśnie spala.
12: Hej, SK, ja dzisiaj musiałam wstać o 4.30, aby zawieźć klienta na lotnisko. Pozdrawiam z różowej taksówki.

0: My jedziemy naszą poranną różową taksówką. Słyszałeś, jak nasza słuchaczka powiedziała ładnie o tej różowej taksówce, która... Serio? Jakaś... Przejechałbym się taką różową.
1: To jakaś woman version, wiesz?
0: Aha.
1: Ale pewnie by cię wpuścili, jakbyś poprosił.
0: Myślisz?
1: No tak.
0: No dobrze, no.
1: Sprawdzamy powody, dla których już wstaliście, bo ta środa dla jednych jest pracująca, dla innych można się obudzić z jakiegoś na przykład powodu takiego, nazwałbym go przyjacielskiego.
2: Cześć, dziecka. Ja nie śpię, bo jestem właśnie na urlopie nad morzem, wsiadłam w auto, spakowałam psa i jadę 300 km do przyjaciółki w odwiedziny. To jest przyjaźń. Miłego dnia.
0: Fantastycznie, no to szerokości oczywiście. Patrzcie w lusterka, przyjaciółka jedzie.
1: Ty byś w życiu do mnie nie przyjechał.
0: Jak to nie?
1: No, chyba, żebym miał bilety na żurzel.
0: To wtedy ale z Gorzowa do Zielonej Góry jest bliziutko, to jest proszę pana moment. Nawet rowerem mogę się przejechać.
1: Dlaczego wstajecie w środę? Zbieramy powody, halo.
3: My mamy to szczęście, że jest środa, środek tygodnia i właściwie z dziewczyną jeszcze się nie położyliśmy, także bawimy się dalej przy waszej muzyce.
1: To właśnie specjalnie dla was gramy...
0: No, ale podczas reklam też można.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Daje czas na urodziny.
1: 12 minut do godziny. Hej,
2: hej. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you, Weroniko!
2: Budzi w urodziny.
1: Budzimy Weronikę, która teraz jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry. Pobudka, wstawaj, wstajemy, wstajemy.
4: Dzień dobry.
1: Weronika z nami, dzień dobry. Słuchaj, trąbią na lewo i prawo, że jesteś taka super, że już bardziej super być nie można.
4: No, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, gdybyś miała sama o sobie powiedzieć, w czym jestem super, dziś w urodziny, wypisać swoje trzy najważniejsze fajne cechy, to co by to było?
4: Fajne cechy. Mam najlepszą siostrę pod słońcem. Jestem towarzyska i uśmiechnięta i mam 27 lat dzisiaj.
0: No proszę.
1: 27 lat? Kiedy miałeś 27 lat, Wiktor?
0: No trochę to było już temu.
1: To jest bliżej niż ja.
0: To był ten moment, kiedy ja byłem na szczycie, a potem już zacząłem tylko się staczać.
1: I pod wodę, a tam szczupaki. Ty naprawdę chodzisz często na ryby, droga
4: bardzo
1: Weroniko?
4: Bardzo często. Na naszej pięknej Wiśle wędkuję.
1: I co można z Wisły wyciągnąć?
0: No, stare opony, kalosze.
4: Duże sztuki.
0: Jaki jest twój największy szczupak złapany w życiu? Tak zwane PB, personal best.
4: 70 centymetrów.
0: No, to już taki wymiarowy, porządny, no.
4: Tak, ale my łapiemy i wypuszczamy. Dajemy buziaka i do wody.
1: No dobra, okej. Okay. A jakbyś złotą rybkę złowiła, to jakie byłoby twoje pierwsze życzenie?
4: Żeby moja siostra mieszkała bliżej.
0: Tak, to właśnie ona dała nam numer do ciebie, czyli Weronika to ty, a Monika to ona. I tak się składa, że ona też twierdzi, że ma najlepszą siostrę na świecie, czyli ciebie.
1: Wiesz, dlaczego ona jest najlepsza? Ponieważ ta nie łowi ryb, a ta łowi. No i tyle.
0: No ale taki szczupak 70 centymetrów to przynajmniej na dwie osoby. To akurat. No, łowisz, idziesz do siostry. Tylko teraz pytanie, kto wyjmuje z niego wnętrzności? Kto go oprawia?
1: No dobra, okej. Okay. Słuchaj, mamy dla ciebie prezent urodzinowy. Stówka urodzinowa oczywiście i zapas oryginalnego soku.
4: Rybko.
0: Rybka lubi pływać w soczku, aż się zadławiłem.
1: Wszystkiego fajnego dla ciebie raz jeszcze. Uśmiechaj się w dalszym ciągu. Niech to będzie fantastyczny dzień dla ciebie. 19 sierpnia. Niech żyje!
4: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: All I know. Wszystko wiem, wszystko co wiem, to to, że dzisiaj środa i za chwilę kolejne newsy weste.
1: To prawda, za chwilę Marcin Broski będzie mówił m.in. o cyberbezpieczeństwie. Hasło jest ważne, prawda, żeby było właściwie zakodowane.
0: Nigdy nie używajcie urodzin, ani dnia, ani imienia, ani samych jedynek.
1: A proszę pana, a taki pomysł mam. 1, 2, 3, 4.
0: O, no i to już lepiej. No. Kama i Wiktor. Ale już najbezpieczniej. 4-3-2-1.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchargepl. Orlen z energią.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: To będzie ostatnia reklama.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Zwiększa się liczba samochodów na ulicach, żar, ale jeszcze w miarę bezproblemowo przejedziemy przez większą część naszego miasta. Dziś maksymalnie 20 stopni, czyli bardzo podobnie jak wczoraj.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest 30-dniowy areszt dla polskiego kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmuje się prokuratura w Krośnie. Kierowca miał zasnąć w czasie jazdy, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
3: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
2: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych, a dziś do kraju mają wrócić kolejni ranni. Głuchołazy znów muszą sprzątać po wielkiej wodzie. Miasto zostało zalane w czasie poniedziałkowych ulew. Według mieszkańców władze nie wyciągnęły wniosków po powodzi sprzed 2 lat.
4: Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi. Wczoraj popadało trochę deszczu i wszystko już był problem. Szpital zalali, ludzie mają wodę w piwnicach.
2: A lokalne władze tłumaczą, że w kilka minut spadło tyle deszczu, co przez cały miesiąc i kanalizacja nie miała szans, by poradzić sobie z taką ilością wody. To nie tylko problem seniorów. Chodzi o oszustwa podszywania się pod instytucje. Z badania serwisu Chroń PESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów wynika, że coraz częściej stykają się z nimi też młodzi.
5: Mój kolega w moim wieku też 400 stracił w taki sposób.
2: Na 43% badanych w wieku od 18 do 24 lat przyznało, że w ostatnim roku dostali podejrzaną wiadomość lub telefon z próbą podszycia się pod instytucję publiczną.
6: Bo my tu z Jankesem zastanawiamy się, jakie masz hasło do maila, jakbyś mógł coś... No.
7: Marcin 1, 2, 3.
8: Tak myśleliśmy.
6: Zmyłka.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
7: Środa, pół do piątku i 2 minutki po godzinie 7. Dzień dobry raz jeszcze.
6: Dzień dobry i ważne pytanie, po co wy w ogóle wstajecie, no bo my do pracy, to jasna historia, a u was?
11: To żeby nie było tak kolorowo, jest środa, 3 dzień z 6 zaplanowanych dni pracy w tym tygodniu.
6: O, Marta, no to Marta, trzymaj się,
12: Marta, trzymaj się!
7: Zastanawiam się, czy rzeczywiście zdopingowaliśmy Martę.
6: To było tych dwóch najgorszych kibiców na stadionie.
7: Hej.

0: Dzięki Łatwo, Maja cały czas z nami, 8 minut po 7, środa dzisiaj. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry wszystkim, oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Uwaga, uwaga, mamy informację prawie z ostatniej chwili.
0: Co się stało?
1: Chodzi o tę pumę. Mieszkańcy Mazowsza od tygodnia żyli w obawie, że w ich okolicy grasuje puma.
0: No i co, złapali ją?
1: Najprawdziwsza puma, czekaj, po analizie nagrań, fotopłapek, monitoringów, eksperci stwierdzili jasno, nie wiemy co to jest, ale na 100% nie jest to puma!
0: Kurka, no.
1: Tak to wygląda.
0: Ty, ale jak nie puma, no, to mam nowy typ.
1: Dawaj.
0: To jest Reebok.
1: To ja w twoim imieniu przepraszam.

0: Andrea Bocelli to jest jednak kozak. No,
1: potrafi... To jest jednak David Guetta, tak.
0: I oddajcie się wesce i jak trzeba, to wejdzie na scenę i walnie tak zwaną operkę. Także to jest dobrze. No.
1: Dziękujemy pięknie. Kwadrans po godzinie 7.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Po pierwsze, dokładnie. Zestawy gadżetów SK-owe, a po drugie SK Story. To jest aktualne wydanie sierpniowe, jest do wzięcia.
1: Zapraszamy oczywiście, dojeżdżacie do siódmego pytania, prawidłowo na nie odpowiadacie. Mamy aż 2 minutki, żeby dojechać do siódmego pytania i odpowiedzieć na nie, więc trzeba się streszczać.
0: Halo, dzień dobry, kto tam po drugiej stronie? Okej, okay, dobra. A tutaj, halo, dzień dobry.
1: To było tak zwane turbo stereo, tam były 4 głosy aż.
0: Halo, tu radio.
3: Halo, witam, cześć.
1: No, dzień dobry, witamy. No i co, lecimy? Lecimy z pierwszym.
2: Pierwsze.
0: Czy delfiny to ryby, tak czy nie?
3: Nie.
0: Chwilę dobrze. To zajęło, ale dobrze. Jednak
1: długa sekunda, sekundka na odpowiedź, uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie.
1: PAL i NTSC to system nadawania radia czy telewizji?
3: Telewizji.
2: Trzecie.
0: Czy w Zielonej Górze jest zoo?
3: Tu będę strzelał, że... Nie.
1: Dobra, teraz czwarte. Ty byłeś, jesteś zielony, ja z Gorzowa. Czy w Gorzowie Wielkopolskim jest zoo?
3: Nie.
1: Nie. Lecimy piąte. Dalej. Uwaga, dla kogo ostatnio były derby żużlowe? Dla Gorzowa czy dla Zielonej Góry?
3: Dla Gorzowa. Ajajaj.
1: Dla Zielonej Góry.
0: Niestety.
1: Dobra. 2 punkty. Dziękujemy. Pozdrawiam. Pięknie. Ile było? 46-44?
0: Tak, 2 punkty różnicy tylko.
1: Ale gratulujemy. Gorzów gratuluje Zielonej Górze. Halo.
4: Witam, Paweł.
1: Dawaj, Paweł, lecimy dalej.
0: Które to już?
1: 6 teraz.
2: 6. O.
0: Czy Kim Kardashian i Kim Jong-un to rodzina?
4: Nie.
1: I uwaga, siódme, ostatnie, szybciutko, wymyślę własne szybkie przysłowie na temat środy.
5: Dzisiaj środa.
1: Środa.
4: Dzisiaj środa będzie dobra pogoda.
1: No, proszę państwa, to było niebywałe. Nagrody się należą, jak nic.
0: A co do tej pogody, to się zgadza. Dzisiaj będzie ładniej niż wczoraj, więc no, chłop ma rację. Wszystko jest okej. Okay.
1: Mamy dla ciebie magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe. Duży zamiar oczywiście zestaw gadżetów eskowych. No,
0: no
1: i tyle.
0: Mamy też antenę Eski, twoje 10 sekund. Co Polska usłyszy od ciebie teraz?
4: Ludzie, kochajcie się, żyjcie spokojnie, cieszcie się życiem. Wszystkiego najlepszego.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Ja powiem to mojej żonie. Kochanie, kochajmy się.

0: akcent, akcent nawet po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Zawsze jak mówisz akcent, to mam Zenka i jego syna przed oczami i te afery, które teraz się dzieją.
0: Ach, ten synek, no.
1: Ty, synek, właśnie, nie dotykaj telefonu.
0: Dobrze.
1: Albo jeżeli go dotykasz, to omijaj aplikację Instagram, bo tam za chwilę pojawi się twoje przerobione zdjęcie. Dzisiaj środa, więc zagramy zaraz w Kim jest Jankes.
0: Kim ja ostatnio byłem, a w ogóle spotkałem słuchaczy i pytali mnie, czy ja na pewno zawsze nie wiem. Janki, ale to musisz szybciej odgadywać, tak mi powiedzieli, że coś wolno mi ten procesor w głowie pracuje. No.
1: Równo o 7.30
0: zobaczymy, jak będzie teraz.
1: Powinno pojawić się przerobione zdjęcie Jankesa, a wy na Messengerze będziecie nagrywać podpowiedzi. Jak zawsze, trudne.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie ci wdzięczny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy

0: Akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
3: Dziś maksymalnie 20 stopni, w tym momencie 16 i taka podobna temperatura będzie się utrzymywała przez najbliższe 2-3 godziny. Możliwe przelotne opady dzisiaj, popada to tu, to tam, a jutro burze.
2: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: Jest 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przelecą dwoma samolotami LPR. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska w Debreczynie. Czerwony alarm na kanale Gliwickim. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z części kanału. W wodzie pojawiła się złota alga. Przez jej obecność padło już 300 kg ryb.
5: SK Sport News.
4: Poważne osłabienie Lecha Poznań przed decydującymi meczami eliminacji Ligi Europy. W jutrzejszym meczu z FC Thun zabraknie kapitana mistrza Polski Mikaela Isaka, który jest kontuzjowany. To nie koniec problemów kolejorza, nie zagra też kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janik Agneroch i Filip Jagiełło. A Venus Williams nie zamierza żegnać się z kortem. Dwukrotna triumfatorka US Open otrzymała dziką kartę do gry pojedynczej w tegorocznej edycji tego wielkoszlemowego turnieju.
6: Czy ja mógłbym prosić jeszcze raz tych piłkarzy Lecha Poznań?
4: Oczywiście, Terry Yegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło.
7: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: I też proszę się czepiać. No.
6: Zaraz się ciebie będą czepiać, bo już pojawiło się twoje przerobione zdjęcie.
8: Już jestem?
6: Tak, nie wchodź, nie patrz.
8: I co takie się uśmiechasz? Rozumiem, tak, że jest wesoło.
6: Marcin, widzisz go przerobionego?
8: Widzę, widzę.
6: No i co, co mógłbyś podpowiedzieć Jankesowi?
8: Jest łapa.
9: Jest łapa?
6: O, to jest dobra podpowiedź.
8: O, czyli jakiś osiłek.
9: Nie to, żeby teraz nie było, no, oczywiście.
8: Słuchajcie, wczoraj zrobiłem 17 pompek. No, jest łapa.
6: A robisz tylko...
8: Za jednym razem, nie? Że tak.
9: A,
8: tak
9: myślałem, że przez cały dzień.
6: Ale pokaż, pokaż.
8: Proszę bardzo.
6: Czemu robisz tylko na prawej?
8: Mów mi Johnny Bravo, albo nawet ten siadł najlepiej.

0: szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak mówił Glasyw, jak nam głowy chodzą, jak tym pieskom w samochodach.
1: Wyglądamy jak dwie glizdy na krzesłach.
0: Dobrze, Calvin Harris w Radiu SK, 21 minut do godziny 8.
1: Tymczasem mamy kolejny sukces na koncie biało-czerwonych.
0: Myślałem, że powiesz, mamy kolejną podpowiedź, jeśli chodzi o to, kim jestem, ale rozumiem, że nie.
1: Wait a minute, proszę pana. Teraz dobrze. Sprawy ważniejsze. Otóż, historyczny wyczyn polskiego ultrabiegacza.
0: Co się wydarzyło znowu? Co tam?
1: Pan Roman Ficek. Pierwszy Roman na świecie. Ficek. Wystartował i nieprzerwanie biegł, aż się nie zatrzymał przez góry skandynawskie, pokonując, uwaga, 3000 kilometrów.
0: Ja
1: to jest
0: kręcę,
1: pierwsza osoba na świecie, która dokonała tego wyczynu.
0: Ale czekaj, no. Słuchaj, ostatnio u nas nasz chłopak, Polak, przepłynął Bałtyk, prawda?
1: Tak, sam. Rękami i nogami.
0: Tutaj teraz 3000 km po górach przebiegł.
1: Też sam.
0: No.
1: A ty co zrobiłeś ostatnio?
0: Przed chwilą mówiłem, 17 pompek wczoraj zrobiłem.
1: Brawo.
0: Za jednym razem, ale dorzucam jeszcze.
1: No.
0: Wyrzuciłem wieczorem śmieci.
1: O kurka. A ja...
2: No. Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Wujku, widziałem zebrę.
3: To chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w ZOO w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
3: Co to za ZOO?
2: ZOO Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: ZOO Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
6: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
5: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
6: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
5: Ulica Żagańska 68. Żary.
6: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
9: I po reklamie.

0: Za chwilę ósma, to jest dobry moment.
1: Wiem,
0: co wiesz?
1: Wiem, kim nie jestem. Nie jestem Kamilem Noselem, bo on nie ma łapy.
0: Ta, ja
1: nie, bardzo... nie ma dużej łapy, naprawdę.
0: Czy jednak mam do czynienia z geniuszem.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Proszę.
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Danuty z przylotu do Wielkiej Brytanii na 14?
3: Tak, proszę panią.
4: Moje uszanowanie, wykolejona z ambasady telefonuje. Szanowna pani, bym poprosiła o dokumentację paszportową rocznika, już pani mówię, bo mi ECA tutaj nie chce pani przepuścić, 98 roku.
3: No ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, naprawdę.
4: W 98 roku była jakaś wycieczka autokarowa do Wielkiej Brytanii przez biuro podróży i tutaj były wbite, proszę pani, pieczątki wjazdowe. Ja nie mam, proszę pani, wyjazdowej pani wbite. Gdyby pani mogła mi to na paszporcie pokazać.
3: No ale jak ja mogę pokazać w paszporcie, jak ja mam w ogóle zmieniony paszport i nie mam żadnych informacji takich. No przecież ja mam nowy paszport, proszę panią.
4: A mogłaby się pani cofnąć do tego z 98 paszportu?
3: Ale ja nie mam z 98 roku paszportu.
4: A do starostwa, gdyby pani mogła pójść po ten paszport, proszę pani?
3: 98 rok, że ja w Wielkiej Brytanii?
4: Tak.
3: Ale proszę mi powiedzieć, skąd pani dzwoni w ogóle?
4: Z ambasady. Obsługuje system ETA, czyli tak zwane, proszę pani, zezwolenie
3: ale
4: na pobyt.
3: Ale ja wiem, ja dostałam potwierdzenie tak. ETA, bo ja się w tej chwili wybieram na wycieczkę tak. Do Wielkiej Brytanii.
4: No i właśnie mówię, Londynu. Proszę pani, że system mi wypluwa panią jako error bufor 500, więc mówię, zadzwonię i sprawdzę. I teraz tak, patrząc w historię tego systemu, mam rok 1998, przyjazd, proszę pani, do Wielkiej Brytanii, ale wyjazdu nie mam.
3: Ale ja nie mam żadnej pieczątki wyjazdowej, proszę panią.
4: Ja mogę przymknąć oko, jeśli pani jeszcze załatwi sobie na granicy z Wielką Brytanią jakąś starą pieczątkę z datą na 98 rok, dostarczy mi, proszę pani, a ja to ręcznie mogę zrobić i tyle.
3: Proszę panią, a proszę mi powiedzieć, jak to sobie na granicy można załatwić pieczątkę, bo ja o czymś takim nie słyszałam.
4: Jeśli jak pani ma jakieś sposób? Znajomości, proszę pani, to można.
3: Nie mam, proszę panią, nie mam znajomości.
4: Jeśli nie, to trzeba szukać tego paszportu z tą pieczątką, że pani była i pani wróciła.
3: Ja pójdę tam do starostwa, ale wiem, że oni mi nie pomogą, bo jest okres taki, że oni nie trzymają takich dokumentów i ja mam załatwiony, proszę panią, prywatny wylot, mam apartament i zostałam w tej chwili pozbawiona możliwości wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: To może Asia by w tym wszystkim pomogła?
5: Mamo, zostałaś skręcona z Radio SK.
3: Ale mnie pani wyskręcona. No proszę panią, jak to pani mogła? I to Asia mi tak zrobiła.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Proszę panią. Proszę panią,
0: pani.
1: Pani Noselko.
0: Słuchaj, gdyby twoja postać też miała sprawę paszportową,
1: okay.
0: Ta z kim jest Jankes?
1: Mm-hmm. Ta z dużą łapą, bo pamiętam.
0: To oprócz tego średnio byś się mieścił w kadrze. No, to też jest ważna podpowiedź.
1: Aż taki szeroki jestem?
0: W drugą stronę.
1: Czyli do góry.
0: Co?
1: Nie, że niski. I to są podpowiedzi, jak ja kocham tę akcję. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Środa coraz bardziej zaawansowana, za chwilę ósma.
1: No dobrze, za chwilę zabieramy się za kolejną porcję newsów. Ja już coraz bardziej rozkminiam, kim jestem.
0: Nie jesteś na pewno najsławniejszym polskim turystą w Naddniestrzu.
1: Jak ma ten turysta na imię?
0: Marcin.
1: Czyli nie jestem Marcinem.
0: Nie, to nie ty. Nie jestem. Chociaż powiem ci, że wjechał na inny paszport, więc tak naprawdę może być każdy. On też trochę gra w grę, kim jest Marcin.
2: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
1: Za chwilę do was wracamy.
0: Szczegóły tej sprawy wyjazdowej za chwilę w newsach.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
9: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
10: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: To jest najchłodniejszy dzień w tym tygodniu, trzeba przyznać, bo 20 stopni. Od jutra trochę cieplej, ale te takie deszczowe sytuacje, nawet burze, będą nam towarzyszyć niestety aż do niedzieli.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
2: Jest 8 na zegarach, to SK News, Marcin Procki, zapraszam. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Takie informacje w sprawie poszukiwanego posła PiS-u przekazał premier. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu.
3: Potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
2: No, a z kolei według prokuratury nie ma podstaw, by Romanowski dostał list żelazny. Śledczy czekają też na informacje od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem. Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś lekko w górę. Cena litra benzyny 95 nie będzie mogła przekroczyć 6 zł i 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie. Sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
2: A pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 000 zł. A rusza warmińsko-mazurski czek turystyczny, to 300 zł na jesienny wypad w ten region. Będzie można je wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą co najmniej 2 noclegi. W połowie września będzie gotowa lista obiektów, a 29 września odbędzie się pierwszy nabór wniosków.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: Dwie minutki po godzinie 8, Radio SK w środę 19 sierpnia, w pół do piątku, panie i panowie.
7: Nasze studio dzieli się na dwie osoby, jakże różnie teraz nastawione emocjonalnie. Ja jestem wyluzowany, bo ja
6: kto
7: nic nie
6: muszę.
7: A Jankes jest tym, który się męczy i myśli, kim jest. Kolejna podpowiedź.
8: Moja podpowiedź to jest taka, że często cię bolą palce u rąk.
6: Palce u rąk?
7: Tak. Mhm. Na pewno jesteś jakimś sławnym pianistą.
6: Tak?
7: Co? Czekaj, sprawdzaj, czy Fryderyk Chopin nie miał wielkiej łapy? Czy nie był wysoki?
6: Pianiście nie mają dużej łapy, to co ty gadasz, no?
7: Gdzie odwalenia w te klawisze muszą mieć? Na bank. Szukaj wśród pianistów, mówię ci.
6: Widziałeś kiedyś Burnekę, który gra na pianinie? Albo fortepianie?
7: To by się złamało.

0: go, czyli tę postać.
1: Daj podpowiedź. Daj porządną podpowiedź, żebym wiedział, kim jestem.
0: Czy będzie porządna, obiecać nie mogę, ale będzie to podpowiedź.
1: Dawaj.
2: Jankes, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do Mariusza.
0: Koniec podpowiedzi.
1: O kurczę.
0: No i teraz szukaj Mariusza w polu.
1: Mariusz? Nazwisko podobne do Mariusza?
0: Tak, na pewno jest jakiś Mariusz o podobnym nazwisku do twojego, do tej postaci. Fajna podpowiedź,
1: kurczę,
0: co?
1: To była... Dobra, trzymam się tego, że mam dużą łapę i jestem wysoki, no. I tyle.
0: I masz nazwisko jak Mariusz. Tymczasem ja mam informację
1: dla
0: wszystkich...
1: Nie jestem burnejką, bo nie...
0: Nie, no nie jesteś, dobra, nie, to by było za proste. Mam informację dla tych, którzy planują jeszcze urlopy. Ostatnie 2 tygodnie wakacji zostały.
1: To prawda, rzeczywiście, 19 sierpnia, no i co tam?
0: Eksperci pogodowi niestety nie mają żadnych wątpliwości. Ostatnie 2 tygodnie sierpnia to będzie najgorszy czas tegorocznych wakacji.
1: Dobrze, i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto ma urlop od przyszłego tygodnia? Możesz odpowiedzieć ty, proszę bardzo.
0: Wiktor, czyli ja. Ale od razu odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie.
1: No nie, to już mogłeś kończyć, no ale dawaj, co tam jeszcze?
0: Gdzie jadę?
1: Gdzie jedziesz? Nie.
0: Za granicę.
1: Oby. Oby. A zresztą, jedź.
0: Zrobię sobie włosy przy okazji, będę w Turcji.

0: Ciągle muszę go wypraszać ze studia, no bo odsłuchuję wasze podpowiedzi, ale wrócił teraz nasz gigant intelektu.
1: Kim jest Jankers?
2: No. Powiedziałem, w sumie spotkałem słuchaczy i zastanawiali się, czy ja... Co z moją głową? Co jest nie tak, że ja czasami tak za długo nie wiem?
0: Ja podpowiem słuchaczom, którzy się zastanawiają czasami, czemu oni wiedzą, a ty nie wiesz.
2: No.
0: To jest trochę tak, jak oglądasz w telewizji teleturniej i zawsze wujek mówi albo tata, to proste, przecież ja znam odpowiedź. Ale jak już znajdziesz się tam, usiądziesz na fotelu, światła się zapalą,
2: tak ja
0: mikrofony.
2: A, dziękuję bardzo, to była łączność z moim adwokatem. No dobra, panie adwokacie, czy są jakieś podpowiedzi? Wiem, że jestem wysoki, mam dużą łapę i to jest jakiś kierunek.
0: Palce cię bolą często. Tutaj myśleliśmy chwilę o pianistach, ale jednak
2: chodzi
0: chyba nie.
2: O palce u rąk czy stóp?
0: Tego słuchacz nie doprecyzował, a ja muszę być bezstronny. Ja nie mogę tak za bardzo ci pomaga.
3: Bance.
0: No to uwaga, kolejny zestaw.
4: Siema, Janki, powiem tak. Jesteś mężczyzną, który jest sportowcem.
2: O,
4: tyle.
0: No. Chciałeś konkretnie,
2: chciałem
0: masz
2: zapytać
0: konkrety,
2: właśnie, no. Czy jestem sportowcem? Dobrze.
0: Tak, Janki, jesteś sportowcem.
2: Czy jestem Mariuszem Pudzianowskim? Chciałem szybko.
4: Tak!
0: Zmarnowałeś swoją pierwszą z trzech szans.
2: Kurczę, chyba kiedyś byłem już Pudzianowskim.
0: Lećmy dalej.
2: Dawaj.
5: Dam ci taką podpowę, Jankes. Bez problemów kręcisz żarówkę.
0: No, czyli jesteś wysoki, no.
2: W tym sensie.
0: W tym sensie. Jesteś duży chłop, na pewno.
2: Sprawne paluszki.
0: Kolejne.
6: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Janki, ja mam do ciebie takie jedno pytanie, bo ty jesteś tutaj zagadką na Instagramie. A ja mam takie do ciebie pytanie, czy płot z siatki będzie ładniejszy, czy betonowy? Co sądzisz o tym? Pozdrawiam, Eska.
2: Co siatką, że co to...
0: Płot, nie płód, tylko płot.
2: No właśnie, płot. Może płot, jakie płody?
0: Płot.
2: A płot.
0: Jaki będzie ładniejszy, jaki będzie lepszy?
2: O.
0: Masz od razu kolejną, żeby ci namieszać w głowie?
2: No, dobra.
5: Jankes, ciężka sprawa. Co ci mogę podpowiedzieć? No, nazwisko masz bardzo podobne do...
0: Mariusza. Tak, to już było, dobra, to już było, to następne.
2: Dobra, dawaj.
7: No powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić nie musisz.
0: No, czyli masz wysokiego faceta z wielką łapą, bolą go palce. Było
2: no
0: pytanie
2: dobra.
0: O to, jaka siatka będzie w domu lepsza, a przy okazji masz dużo włosów, bo do Turcji nie musisz.
2: No dobra, aha. No dobra, po takich po gorszych sytuacjach, które miały miejsce, dobrze, to zróbmy tak. Czy ja jestem siatkarzem?
0: Muszę powiedzieć, że tak.
2: No dobra, teraz którym? No dobrze.
0: Który siatkarz ma dużo
2: włosów? Zawsze się zahaczacie o takie znane... Daj jeszcze, może jakąś podpowiedź, jeszcze coś, może coś wyjdzie.
7: No powiem ci, Jankes, jeżeli chodzi o to, kim jesteś, to na pewno do Turcji włosów robić.
0: Dobra, ja ciągle klikam w te same, ale mam okej,
2: czyli długie włosy raczej.
0: I?
8: Cześć, Jankes, jesteś chłopak na medal.
0: O, to wiadomo, no.
2: Dobra, no to mam. Czy ja jestem Tomkiem Fornalem? Tomasz Fornal, siatkarz nasz.
0: Tak!
8: Tak!
2: Jezu, ale byłem...
8: Zgadł!
2: Ale wiesz co, miałem... Na końcu chciałem zmienić na Andrzeja Wronę.
0: No, Andrzej też ma włosy, to prawda. No
2: Andrzej też... No, nawet tak trochę strzeliłem... serio?
0: Odblokuj sobie
2: pokaż,
0: Instagrama. Wejdź u siebie na telefonie, no.
2: Czyli nie, że Andrzej Wrona. Myślałem... Dobra, okej.
0: Okay. Mam sławny cytat z ciebie. Pamiętasz ten cytat?
2: No.
0: Pamiętasz go?
2: Tak, bardzo. Tomek Fornal, piękny! Pasuje na siatkarza, zobacz, no.
0: No.
2: Ale tu je kręcę... A, kręcę piłką, dobra. Nie, że koszykową, tylko siatkową, dobra. Panie i panowie, i co? No i kto jest mistrzem, no?
0: Janki, kto? No? Janki, kto? Janki,
2: Tomasz Fornal,
0: Janki,
2: tak.
0: Do boju.
2: O, dałeś komentarz, widzę pod tym postem. Wiktor Brzozowski. Pomóżcie mu, bo intensywnie myśli. Dziękuję.
9: Nie pamiętam, co powiedziałem.
10: Że musicie się z nimi pić, tak?
9: No, to tak powiedziałem. No.
10: Nie, no trzeba było coś ruszyć i to zadziałało. Jakby, jeżeli mam być w finale i może mnie dwóch, trzech z Ameryki nie lubić, to mi to nie przeszkadza.

0: Ale ty posłuchaj tego, bo mam w ręku najnowsze wydanie porannej gazety. I podobno jest wielka awantura. Budka suflera rozpadła się przez Zenka Martyniuka, wyrzuciła Jacka Kawalca, który tam śpiewał, bo ten wszedł w zatarg z samym Zenkiem.
1: W ogóle się zgubiłem się w podrodze. Co ma budka suflera do Martyniuka, Martyniuk do Kawalca, Kawalec do suflera?
0: To jest nowe uniwersum, o którym poczytam ci na reklamach.
1: Dobra, dziękuję.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
2: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Serce Parku Dworskiego na Parkbeat Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
2: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
3: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerfold.
2: Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
4: Bo w Media Expert tanie ma. O tak, tanie ma.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
6: Utrudnienia w żarach mogą mieć miejsce w okolicach dróg wyjazdowych. W centrum raczej spokojnie, jeśli chodzi o pogodę, no to przelotne opady dzisiaj będą nam towarzyszyć. Maksymalnie 20 stopni.
5: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor

0: AUX oraz Sewra.
1: Jest 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, poinformowała wojewoda podkarpacka. Prawdopodobnie 12 osób rannych dziś opuści szpitale, pozostanie w nich 5 najciężej poszkodowanych, których stan nie pozwala na powrót do Polski. Groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem, a ze względu na odnalezione wewnątrz kanistry z nieznaną substancją, na miejsce wezwano również specjalistyczną grupę chemiczną. A rośnie liczba zarejestrowanych nowych aut. Według wyliczeń PNB Paribas w pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 312 tysięcy nowych samochodów, a to o 9% więcej niż rok wcześniej.
2: Jak to fajnie brzmi, możemy już śmiało mówić. Mamy w pół do piątku, środa, 8.31.
3: Niektórzy mówią, że po co to się nogi noco, ale my pytamy, po co wstaliście w środę? Dzień dobry.
4: Cześć. Ja dzisiaj wstałam rano, bo musiałam zrobić wiązankę dla panny młodej. No a teraz jadę do fryzjera i makijażystki, więc chyba było warto. Miłego dnia, pozdrawiam.
3: Ale zaraz, jest środa. Co to za śluby w środę?
2: Może przygotowują się jakoś, no nie wiem, no.
3: Będzie w tym makijażu chodzić do piątku?
2: A jak? A? Tak pomyślałem. Wczoraj miałem przez chwilę tapetę na twarzy, bo robili mi jakieś tam zdjęcia. Daj spokój.
3: Ale my nie musimy, Janki, bo jesteśmy naturalnie ładni.

0: Wiesz, że Zuzia będzie obchodziła 2 września urodziny?
1: Może nie śpiewała też przed chwilą, że oczy jej nie pieką, a ciebie wczoraj piekły.
0: Piekły, no. No. Ale polecam wtedy lód na twarz, na oczy.
1: Lód na
0: kostki
1: oczy?
0: Lodu.
1: Waniliowy? Aha, kostki.
0: Jezusio. Kostki lodu.
1: Może być. Słuchajcie, mamy doniesienia o nowym trendzie wśród młodzieży. Mm-hmm. Okazuje się, że jest to bird watching.
0: Czyli bird tak watching, czyli ptak i oglądanie, no.
1: Patrzenie na ptaka.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Podbija to pokolenie Z. Młodzi Polacy pokochali, jak czytam, podglądanie ptaków właśnie. Mm-hmm. A to dlatego, że podczas takiej obserwacji, słuchaj, nie da się niczego przyspieszyć ani przewinąć jak na TikToku, mm-hmm. więc to jest takie trochę lekarstwo na te nowe, zabiegane, szybkie czasy, gdzie chcesz więcej, szybciej, mm-hmm. mocniej, a tutaj siadasz w krzokach.
0: I trzeba oglądać.
1: No i ptak się pojawi, kiedy chce. To nie jest tak, że na zawołanie, jak mówisz, ale... tam, wiesz, jak taś, ćwir, i on przylatuje.
0: Ale
1: no.
0: Zobaczysz, za chwilę młodzi ludzie odkryją jeszcze grę w bierki i choćby zbieranie grzybów. To dopiero będzie game changer.
2: Kama i Wiktor w Radiu SK.
1: Z tym grzybami, to tak jak z ptakiem, on też sam nie przyjdzie. Tak? Nie ma tak, grzyb, on przybiega.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wino i grono. Numer 1 wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Tak ten numer pojawił się na PGA Narodowym na dwóch koncertach The Weeknd. Och, to był lot w kosmos. To było niebywałe.
1: Zawsze jak gwiazdy przyjeżdżają na dwa koncerty i grają dzień po dniu, to taki mam zawsze w sobie, tak się zastanawiam, czy lepiej było pierwszego, czy drugiego, czy drugiego, czy pierwszego.
0: Tylko niektórzy chodzą na dwa.
1: Są bogaci, mają pieniądze na bilety.
0: No niektórzy soleli tak przy okazji też Taylor Swift, która była przez kilka dni. Niektórzy przez wszystkie dni, bo zawsze coś tam nowego, innego było. No dobra, nie o tym, nie o tym. Za chwilę u nas Oscar Sims.
1: Każdy poranek też się od siebie różni. Dzisiaj jest środa. Po co wy dzisiaj wstajecie? Mm-hmm. To jest pytanie.
2: Dzień dobry. Ja wstałam dzisiaj. Co prawda wcale mi się nie chciało wstawać, bo wczoraj świętowałam zdanie bardzo ważnego egzaminu. I troszkę boli mnie głowa. W środę. Teraz mam urlop. Trzymajcie się, pa.
1: Ale słychać po głosie, nie? Że tak...
0: Słychać po głosie.
3: Wczoraj miałam trochę
0: imprezy. Bardzo pozdrawiam swojego chłopaka, no.
1: Skojarzyło mi się głosowo oczywiście z tym wydarzeniem imprezowym.
0: O.
4: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
1: O, to akurat Joanna była.
0: Ach, ty miśku, no.
1: A wy po co wstaliście w środę? Messenger czeka.

0: O to właśnie chodzi w życiu, żeby być szczęśliwym, bo happiness is so sad. Ale się dobrali Swedish House Mafia i Licka Lee. Za chwilę dziewiąta. Poranek się nie kończy, my po dziewiątej jeszcze z wami
1: jesteśmy
0: cały czas.
1: Jesteśmy, oczywiście, no. Będzie wszystko, będą hity na czasie, w gazetach też jest sporo dzieje.
0: Co tam wyczytałeś?
1: Mam nową babkę, ale na krótko, to Marcin Prokop. A to dzisiaj o tym mówiliśmy,
0: tak, prawda? I pokazał się z babeczką z cukierni, to jest jednak śmieszek.
1: Sarah James, nasza cudowna dziewczyna, po zwycięstwie The Voice Kids, to był rok 2021, teraz została jurorką The Voice Kids.
0: A wiesz, jak to się nazywa?
1: Jak?
0: No. Jak w Królu Lwie, to jest krąg życia.
2: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj. Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Niewielki ruch na ulicach, żar, drogi wyjazdowe z miasta mogą być trudniejsze do pokonania, ale raczej o korkach nie możemy mówić. Możemy za to mówić o brzydkiej pogodzie, bo rzeczywiście jest nieprzyjemnie.
1: Punkt 9 na zegarach, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiceszef MSZ Wojciech Zajączkowski przyznał, że to pacjenci, którzy w związku ze swoim stanem muszą mieć zapewnione szczególne warunki transportu.
2: Niektóre wymagają transportu specjalistycznego. Tym się zajmuje Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: A wciąż jednak w węgierskich szpitalach pozostają ranni, których stan nie pozwala na transport, a chodzi o 5 osób. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W pojeździe znajdował się wtedy jej mąż oraz trójka ich dzieci, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
3: Czynności nadal trwają w tej sprawie. Zebrany dotychczasowy materiał dowodowy został również przekazany do prokuratury rejonowej w Gdyni celem dokonania oceny prawnokarnej oraz ustalenia dalszego toku postępowania.
1: A do sprawy ma zostać powołany też biegły, który sprawdzi, czy do poluzowania kół mogło dojść samoistnie. A Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Na kort mają wyjść o 17:00 czasu polskiego, a Świątek do tej pory grała z nią tylko raz i wygrała to spotkanie.
4: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
5: Dziękujemy. Ach, i zapraszamy dalej oczywiście. Jesteśmy z wami 2 minutki po godzinie 9:00.
6: No, jedni wstają z nami koło 4:00, inni trochę później koło 6:00 dołączają, ale są też tacy, co budzą się o 9:00. Pytanie tylko. Po co?
7: Ja wstałem dzisiaj, bo mój szef ma za mało pieniędzy i muszę dla niego coś zarobić.
6: Znamy to, rozumiemy.
5: Zapraszamy kolejną osobę, ale dobrze, Kasiora musi się zgadzać.
6: Ty, a nasz prezes nie ma nowego auta czasem?
8: Szefie? Oczywiście.
9: Nie, nie ma, a co?
6: Ja zarabiam na jego pierwszą wymianę oleju.
5: A ja na przegląd. Ja sobie nie byłem na przeglądzie, więc już nie pojadę tam.
6: To fiu, fiu, fiu. Dawid patrzy na te ceny i gwiżdże. Uuu.

0: 106,6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Uwaga, mam bardzo ważny komunikat.
1: Dawaj.
0: Zjadłem przed chwilą kalarepę, więc nie mogę się z tobą całować. Przez pół godziny.
1: To dobrze, dzieli nas, są, dzielą nas 2 metry. Dobrze. A ile pół godziny tylko?
2: Tak. Jakoś wytrzymam.
1: Słuchaj, ale nie wiem, jak wytrzymają ludzie bez kawy, bo ceny kawy mogą wzrosnąć nawet o 300%.
0: Kawa tylko dla bogatych?
1: Tak to trochę wygląda, niestety. Musimy się na to przygotować. Zapytany o to polski minister rolnictwa stwierdził, że trzeba otwierać się na nowe.
0: O, już się boję, już się łapię po ręce.
1: I powiedział dalej, mamy w naszym kraju, w Polsce biało-czerwonej, dobrą alternatywę, czyli kawę z żołędzi. A ja jeszcze nie miałem okazji jakoś, no.
0: To dlatego te dziki tak podchodzą pod mieszkania, pod domy i wchodzą do miast.
1: Dlaczego, no?
0: Mają ochotę na espresso z żołędzia.
1: Strzelimy z trzykawki, co później?
3: Autopromocja.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
11: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
12: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
13: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
11: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
12: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
13: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wujku, widziałam zebrę.
16: No to chyba normalne na drodze.
15: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
16: Co to za zoo?
15: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
16: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
15: Tuż przy granicy. A czynne jest stały rok od godziny 9:00.
17: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
18: I po reklamie.

0: Robin Schulz. Co mówi Schulz do Robina? Wsiadaj, Robin.
1: Nie powiedziałeś tego. 9.38, co chwilę pytamy was, po co dzisiaj wstaliście, a ty po co wstałeś dzisiaj, kolego?
0: No. Po pieniążki do radia przyszedłem. Tylko po to, no przecież nie dlatego, że cię lubię, albo że tu fajnie grają.
1: No dobra, po co wstaliście dzisiaj w środę, 19 sierpnia, o to was pytamy.
2: Witam serdecznie, wstałam rano, aby pojechać z Jeleniej Góry na Hel, bo dalej się już nie da. Pozdrawiam.
0: O, gratulacje.
1: Jakby... No da się.
0: Amfibią do Szwecji by pani mogła.
1: To prawda, ale da się dalej, to Nowy Sącz albo Kros, no tutaj bardziej tam południowy wschód, tam jeszcze niżej.
0: No i co, i położysz się w Nowym Sączu nad morzem? Nie.
1: No nie, ale w sensie no. Dalej, w sensie dojazdu, no bo z Jeleniej to też mają strasznie długo, tam 700 kilometrów, no. Powodzenia oczywiście!
0: Powodzenia i sprawdzamy dalej, na coście wstali w tą środę.
3: Cześć, Jeska. Dzisiaj wstałem o 4 rano, tylko po to, żeby cały dzień się przegłodzić i na 15.30 pójść na USG jamy brzucha. Zadanie jest o tyle trudne, że pracuję na kuchni. Pozdrawiam.
0: O, współczuję.
1: To rzeczywiście, ale to nie przyjedź do nas, my tobie szybciej zrobimy prześwietlenie jamy brzusznej tam, prawda?
0: On tylko chodzi po pracy i...
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jurij GSM.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jeszcze raz!
3: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
5: I po reklamie.

0: Ja i moja Chica już powoli kończymy poranek. Mi Chico, Chico.
1: A jutro będziemy ponownie to robić z wami w czwartek, za kwadrans piątek. Startujemy punktualnie o godzinie 6, bądźcie z nami.
0: No i słuchajcie, po 4 godzinach porannej degrengolady. Nawet wypowiedzieć tego słowa nie potrafię.
1: No.
0: W końcu radio zacznie być robione porządnie. Michał Sobkowski za chwilę.
1: To prawda, w końcu. No. Możecie radio nie przełączać. Słuchajcie, bądźcie z nami oczywiście, z porcją hitów na czasie. Za chwilę do was wracamy. No i tyle.
0: Uciekam do auta. Wiesz, czego będę słuchał?
1: No.
0: Przecież wiadomo, że Eski.
1: No.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu Eska. Radio
4: Eska. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Serwis szybko Ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Serwis przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Serwis. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
5: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
4: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
6: Na scenie wystąpi także Vini Vici, Blaster Jacks i inni.
5: Bilety na parkbeats.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
9: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
12: Niezmiennie zachmurzenie na naszym niebie, a na ulicach żar, ruch spory, na przykład w okolicy Stefana Okrzei i Katowickiej. Dzisiaj może jeszcze odrobinkę popadać.
11: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
13: Dokładnie 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. W Rabie Wyżnej pociąg relacji Świnoujście-Zakopane potrącił śmiertelnie rowerzystę. Dla pasażerów organizowany jest transport zastępczy, a ruch kolejowy do Zakopanego jest wstrzymany. Nawet 500 000 Polaków może już korzystać z leków na otyłość. Mowa o analogach GLP-1, które stosuje się też przy leczeniu cukrzycy typu drugiego. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. W ubiegłym roku Polacy wydali na leki z tej kategorii niemal 3,5 miliarda złotych. A tysiące biegaczy znów stanie na starcie. Zbliża się Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na szczytny cel.
14: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
13: Mówi Agnieszka Aplet i prezes Poland Business Run. W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
15: Nie, nie biegłem do was z hitami na czasie. Szedłem spokojnie, bo by mi się wysypały i po co nam to wszystko. A fajne są Zalia, Tylko kochaj mnie za kilka chwil. Będzie też Timbaland, będzie też Temper City i Self Aware, a na początek Kygo, Khalid i Griffin. Save my love. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Lato, wakacje 2026 i takie właśnie numery jak ten Axwell, Bon i Whatever Turns You On na antenie Radia SK. A wcześniej Zalia i Timbaland osobno i nie razem, to osobno też wystąpili na Łucie Summer Festival, ale to były naprawdę, naprawdę dobre występy. Zalia na żywo, jak ona świetnie brzmi, naprawdę. Czy to jest przypadek, że oni byli obok siebie? Nie ma przypadków, są tylko znaki. Znak, że powinienem wam przypomnieć o tym, że już od poniedziałku kolejny festiwal, Top of the Top Sopot Festival, od poniedziałku do czwartku polskich gwiazd nie zabraknie. Będzie tam również Zalia, będzie też Oskar Cyms, którego bez końca zagram dosłownie za kilkanaście minut. Są też zaproszenia, trzeba tylko słuchać Eski. Albo aż. Temper City i Self Aware, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Dosłownie za chwilę, a później przypomnę Bausę i Magnetic.
1: Radio SK. Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
3: I po reklamie.

0: Nie do zastąpienia. Nelly Furtado, Many Turn na antenie Radia SK. Polskie linie kolejowe przechwalają się, że na trasie łączącej Warszawę z południem Polski osiągnęły wczoraj w nocy prędkość 250 km na godzinę. A tam wcześniej chyba 160 można jeździć, w tym momencie można jeździć 160. A to oznacza, że pociągi już w przyszłym roku między Warszawą a Krakowem i Katowicami pojadą krócej nawet o 25 minut. No i to jest fajne. Mniej fajne jest to, jak słaby jest internet między innymi na tej trasie. Zresztą nie tylko na tej, jak ktoś jeździ pociągiem, to dobrze wie, jak to bywa. Halo Ministerstwo Infrastruktury. Halo Urząd Komunikacji Elektronicznej. Może przy okazji wydawania kolejnych koncesji można by namówić telekomy, żeby coś w tym temacie zrobiło. Oczywiście namówić, po dobroci przekonać, jest z tych rzeczy. Czy pociągi będą się mniej spóźniać w związku z tym przyspieszeniem? No jakoś nie sądzę. Skoro czas przejazdu zostanie skrócony i znajdzie to odzwierciedlenie w rozkładzie, to po prostu jak się nie spóźni, to będzie zgodnie z rozkładem, no. A jak się spóźni, to będzie jak do tej pory. Nie wiadomo kiedy. Ale jak już dziś rozmawialiśmy z kolegą z pracy, z rzeczy, które mogą się spóźniać, to zdecydowanie lepiej, żeby to był pociąg, niż na przykład okres. Shawn Mendes, YYY za chwilę, a później Taco na Fide i Tamagotchi, przypomnę.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne, bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: I po reklamie.

0: Tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK to Alex Woven i jego nowy singiel Passenger. A jak się dostaje takie głosówki na SK-owym Messengerze jak ta od Kingi?
1: Pozdrawiam serdecznie Radia SK. Kocham was słuchać, jesteście najlepsi.
0: O, to się od razu cieplej na pomarańczowym serduszku robi. I chce się grać jeszcze fajniej. I w związku z tym po godzinie 11 zagram jeszcze fajniej. No na pewno będzie dobrze, będzie Calvin Harris i Summer, czyli numer na lato jak ta lala. A ten nasz Messenger jest tak naprawdę wasz. Możecie pisać o czym tylko chcecie. O tym, co wam się spóźnia, też. Chociaż na niektóre tematy może być już zdecydowanie w tym temacie za późno, żebym pomógł. Radio
2: SK. Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wujku, widziałem zebrę.
4: To chyba normalne na drodze.
3: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
4: Co to za zoo?
3: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałem nawet jeżozwierza i kameleona.
4: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
3: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
5: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
6: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
7: Orły oszczędzania stać na więcej.
8: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników

0: będzie ostatnia reklama.
1: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: I po reklamie.
3: Zachmurzenie cały czas jest z nami. Od jutra trochę cieplej, ale te przelotne opady będą nam jednak towarzyszyć. Możliwe nawet burze w najbliższym czasie. Spory ruch w tym momencie między innymi na obwodnicy.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
5: W Radiu SK codziennie zbieramy propozycje na spędzanie wolnego czasu. Szukamy dobrych imprez, krótko mówiąc. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Ja już zazdroszczę tym, którzy będą w Trójmieście w przyszłym tygodniu. Przed nami wielkie święto polskiej muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Tops pod festiwal, na którym zagrają największe polskie gwiazdy. To m.in. Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zaria czy Kaśka Sochacka. I będzie też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o statuetkę powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. SK oczywiście będzie na miejscu i wy też możecie być. Słuchajcie nas uważnie, bo mamy dla was zaproszenia. A wcześniej, bo już w tym tygodniu, finał tegorocznego męskiego grania. Ekipa wpadnie w piątek i sobotę na lotnisko Bemowo w Warszawie. Zagra m.in. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, Zalewski czy Margaret i wielu innych.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
6: Zbliża się 11. Marcin Brocki, zapraszam na SK News. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób. Trafią do Rzeszowa, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie.
6: A pierwsza maszyna ma wylądować w najbliższych minutach, a w węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Na jezdni w stronę Krakowa zderzyło się 6 aut. Tworzy się tam korek. Przejazd jest możliwy tylko prawym i awaryjnym pasem. A Stefano Lavarini ogłosił kadrę polskich siatkarek na Mistrzostwa Europy. 14-osobowy skład jest zbliżony do tego, który oglądaliśmy w Lidze Narodów. Mistrzostwa ruszają w piątek, a w sobotę Polki zagrają z Węgrami.
8: Mocno trzymamy kciuki, ale Węgry to mi się kojarzą z Siget. No a Siget kojarzy mi się z Sombrem. My body isn't ready. Zagram ten numer za kilkanaście minut. Będzie też Gibbs, Igo i ostatni dzień lata, obiecuję. A na początek Calvin Harris. Michu Sapkowski, witajcie. 11:30 w SC już grają.

0: W ostatnich dniach zdecydowanie mój powerplay, numer którego mógłbym słuchać i w kółko, i w kółko, i wciąż somber, My Body Isn't Ready na antenie Radia SK. W ostatnich latach w wakacje to w kółko, i w kółko, i wciąż mówiło się o sinicach. W tym roku jakoś cicho i tak sprawdzam ten serwis kąpieliskowy, o którym wam niejednokrotnie mówiłem, GIS-u, i tam wszystkie kąpieliska nadmorskie w Polsce są otwarte, więc sinic nie ma. Co ciekawe, już jakiś czas temu jeden z poważanych mikrobiologów powiedział, że mamy wzmożony zakwit sinic w Polsce co 3 lata. Było tak w 2012, 15, 18, 21. Czy było tak w 24, to tego nie udało mi się sprawdzić, ale wypadałoby na to, że za rok może tych sinic być więcej. Swoją drogą to miłe, nie? Miłe, że spędzają sobie wakacje gdzieś indziej te sinice, ale co 3 lata zawsze wracają do Polski. Spirit House Mafia, Wait So Long, Best of the Moment, a później obiecany ostatni dzień lata, który niechybnie się zbliża. Gibbs i Igo.
1: Reklama. Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okervold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
5: I po reklamie. Yeah.

0: Czytam właśnie, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Choroby Żołądkowej. Nie, nie świętuję. Mam wam też zdecydowanie nie radzę. Ale jeśli wy coś się świętujecie i chcecie się pochwalić i przy okazji zgarnąć w ramach tego świętowania eskową koszulkę z napisem cześć, taką stylizowaną właśnie na czcionkę Radia Eska, pewnie widzieliście chociażby na naszym Instagramie, to mocno polecam. Głosówki na Instagramie, na Messengerze, albo oczywiście Messenger pisany, albo SMS-y pod 664-402-302. September i Southern Lights Vesty była przed chwilą, za chwilę będzie nareszcie Igor Herbut Zalia i Vito Bambino, a później Supergirl od Anny na Club.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie Twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do Twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeszcze raz!
11: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
13: I po reklamie.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK przed godziną 12 po południu. Zeską to kolejne godziny hitów na czasie. Na początek, nie no, przygotowałem się. Będzie na błysk. Dawid Podsiadło.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
7: Spory ruch w tym momencie może być w okolicach obwodnicy miejskiej. Drogi wyjazdowe i dojazdowe z miasta są oblegane. W samym centrum raczej spokojnie. Jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie jest i z nami pozostanie do wieczora.
6: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
8: Wybiła 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech już w Polsce. 3 osoby chwilę po 11 wylądowały na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem. Te rejsy realizują od rana. 2 załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Medycy mają do dyspozycji 2 odrzutowce Learjety, które są w stanie zabrać na pokład 3 pacjentów.
9: Wszystkie osoby wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
8: Tłumaczy rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka. Samoloty wykonają dziś łącznie 4 loty, o szczegółach przeczytacie na sk.pl. Policjant zamieszany w śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach zawieszony. Komendant małopolskiej policji wszczął też procedurę usunięcia go ze służby. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób, wśród nich właśnie mundurowy. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie oczywiście. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
10: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
8: Finał w Krakowie 5 i 6 września.
11: Skoro mówisz, że w tempie eskowych hitów na czasie, to tempo będzie dobre, bo 134 BPM ma Dawid Podsiadło i Na Błysk. Numer, który gram już teraz. Będzie też między innymi Wiktor Waligura, 4 pory roku, a także Sanach i ITP i TD. Radio SK. Radio SK. Michu Sapkowski, witajcie.

0: People i Chris Brown na antenie Radia SK. Wydawałoby się, że spokojne środowe popołudnie, 12:17 na zegarach, a tu proszę bardzo, wychodzi pan premier na konferencję prasową i mówi, że nie w tym roku, ale w kolejnym będziemy inaczej rozliczać się z fiskusem. Między innymi to jedna ze zmian. Pierwszy próg podatkowy 12%, ale do 130 tysięcy dochodu, a w tej chwili jest do 120, więc dobrze. Jest też nowa stawka podatku proponowana, 24% dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy, a ta najwyższa będzie dla tych, którzy zarabiają więcej niż 150 tysięcy złotych w skali roku. Więc no, ulga, na pewno. Tam niby 3,5 miliona podatników taką ulgę ma poczuć za 2027. Przypomnę, to jeszcze nie za ten rok rozliczenia, tylko za przyszły, czyli w kwietniu 2028. Oby dożyć. Wiktor Waligura, 4 pora roku, Westa za chwilę, później Purple Disco Machine i Kungs, czyli Substitution.
1: Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
4: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
2: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
4: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
2: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
5: Czyścimy magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
2: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Age, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia S. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie. Rafał pod 664-402-302 pisze, że świętuje ukończenie budowy drewnianej szopki narzędziowej i tarasu, które zrobiłem sam, tak pisze Rafał. Na początku w ogóle przeczytałem szopki bożonarodzeniowe i tak sobie pomyślałem, że może to jednak trochę za wcześnie na szopkę. To by była szopka dopiero. A tak w ogóle to szacuneczek, Rafał, bo nic takiej satysfakcji nie sprawia, przynajmniej taką mam nadzieję, w twoim przypadku, jak zrobienie czegoś takiego samodzielnie. Jesteś mistrzem, naprawdę. A kto chce być mistrzem, na przykład właśnie zrób to sam. No to niech się zgłosi na sk.pl w imprezce dziś po godzinie 18:00. Opcja na to, żeby zgarnąć dobre słowo i tysiaka na rozpęd w tym, w czym chcecie być mistrzem. Jak byłem na krótkich wakacjach na Lazurowym Wybrzeżu, wylądowałem późnym wieczorem w Nicei, to poszedłem na nocne już w sumie zwiedzanie miasta i trafiłem na festiwal w samym środku Nicei właśnie. I tam, wyobraźcie sobie, śpiewała Lola Young. Nie wszedłem na teren festiwalu, ale i tak nawet poza było doskonale słychać i widać. I słyszałem Messi na żywo. I to jest właśnie ten taki mały uśmieszek losu, za który chciałem publicznie podziękować. A Lola Young i Messi Westę za moment. Później Shakira i Die Die z Burna Boy.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Orły oszczędzania stać na więcej,
2: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piorników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
8: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wujku, widziałam zebrę!
11: No to chyba normalne na drodze.
10: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
11: Co to za zoo?
10: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
11: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
10: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
12: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
13: I po reklamie.
14: Początek tego tygodnia niezbyt ciepły, natomiast druga jego część znacznie lepsza. 25-26 stopni zarówno jutro, jak i w piątek. Teraz w Żarach nieco więcej samochodów, na przykład na Alei Jana Pawła II.
15: W Radiu SK mamy dla Was pomysły, jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie wakacji. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. W wakacje na pewno warto wybrać się do parku, ale nie chodzi o jakiś nudny spacer. Chodzi o grubą imprezę wśród drzew. Przed nami festiwal Park Beats. To już w najbliższy piątek i sobotę w Iłowej w województwie lubuskim. Tam przyjadą gwiazdy muzyki elektronicznej z różnych krajów, a wśród nich m.in. nasi polscy jak Skytech czy Calvi i Remi. Ta impreza odbędzie się na terenie zabytkowego Parku Dworskiego, więc na pewno będzie klimatycznie. Oprócz muzy będą też wyjątkowe światła. W tym tygodniu czeka nas też wielkie sportowe święto, Silesiał Memoriał Kamili Skolimowskiej. To już w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam rywalizować będą najlepsi lekkoatleci świata, jak na przykład Ewa Swoboda czy słynny skoczek o tyczce Armand Duplantis.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Będą zmiany w podatkach. Rząd chce podnieść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przekraczając tę kwotę, stawka PIT wyniesie 24%, a nie 32% jak do tej pory.
18: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
17: Wyjaśniał minister finansów Andrzej Domański. Na zmianach skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji, Wołodymyr Z. Zdaniem śledczych jest wyszkolonym nurkiem, który 4 lata temu brał udział udział w wysadzeniu gazociągu na dnie Bałtyku. Zatrzymany będzie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów po cyberataku na system MyDoctor. Coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyciekły, przypomnijmy, dane 19 milionów Polaków.
2: Zastrzegacie Państwo PESEL?
13: Tak, tak.
19: Wypełnione.
2: A dlaczego?
13: Boję się oszustów.
19: Żeby mnie nie ukradli.
17: Usłyszała to w łódzkim magistracie reporterka Eski Elżbieta Piotrowska. Zastrzec PESEL można także w aplikacji mObywatel.
15: I to jest bardzo dobry pomysł i pamiętajmy przy tym o swoich rodzicach i o swoich dziadkach w tym właśnie wymiarze. Może trzeba im pomóc, co? Ja wam pomogę przetrwać kolejną godzinę. Hitami na czasie. Gips i Kukon, ty masz, będzie za chwilę. Będzie też David Guetta, Temper City i Self Aware również. Michu Sobkowski, witajcie. Dokładnie 13:01 na zegarach w SC już grają. Hip, hip, hurra!

0: David Guetta, Alok, a także Stick Figure, czyli Run Run River od Radio SK. Pytałem was, co dzisiaj świętujecie. W środę 19 sierpnia Tymek napisał, że po prostu świętuje imieniny. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów dzisiaj, wszystkich z rocznicami. No i jeszcze a propos świętowania, to Karolina z SK-owego Messengera.
1: Cześć, ja dzisiaj świętuję powrót do pracy, a to wszystko dlatego, że lubię sobie czasem przedłużyć subskrypcję na dach nad głową.
0: Tak, taka subskrypcja na dach nad głową to całkiem przydatna rzecz. Dołóżmy jeszcze do tego abonament na niepustą lodówkę i prenumeratę na jako takie zdrowie. I się okazuje, że do tej roboty to jednak warto chodzić. Koszulka dla ciebie oczywiście, Eskowa z napisem cześć i nasz magazyn SK Story. Za chwilę Temper City w SC, a później Tate McRae, a później będzie coś nowego, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić mistrzu!
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
7: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
2: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
5: I po reklamie.

wszyscy. Jak jest nowa muza warta waszej uwagi, no to gramy ją na antenie Radia SK. Bracia Felix i Lukas, czyli niemiecki duet producencko-DJski Fastboy, znany chyba najbardziej z numeru Forget You sprzed kilku lat, wraca i gram dla was od nich właśnie Music Sounds. To...

0: Got to Love You, czyli Sean Paul i Alexis Jordan, jeden z hitów na czasie, zawsze na czasie na naszej antenie. Zaglądamy na stacje benzynowe, dziś 95 po 6,46 maksymalnie, jutro maksymalnie po 6,49, czyli trochę w górę, 98 za 7,30. Ja nie wiem, kogo stać na takie fanaberie, naprawdę. Olej napędowy za 7,52. Ale słuchajcie, nie martwcie się. Dziś w nocy Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych grafikę, na której cieśnina Ormuz, to jest ta słynna cieśnina, przez którą to paliwo drożeje między innymi, jest oznaczona jako nowe terytorium USA. No, to teraz już wszystko będzie dobrze. Radio SK. PZ Hour, Dom nad wodą, wesele za chwilę, a później Maneskin.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wujku, widziałem zebrę.
3: To chyba normalne na drodze.
2: Nie na drodze, w Zoo w Kotbus. Mają tam też nawet nowo otwartą słoniarnię.
3: Co to za zoo?
2: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale i lamparty, rysie, strusie, pawie? Widziałam nawet jeżozwierza i kameleona.
3: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
2: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9.
4: Zoo Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.

Takiego właśnie spokojnego, przyjemnego popołudnia wam życzę. Przyjemnego i spokojnego jak ten numer. Post Malone i Swelly, Sunflower na antenie Radia SK. Już za chwilę Kasia Węsierska i Michał Hanczak. I hity na czasie na popołudnie, wesce środowe, The Weekend, coś od niego na sam początek. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10:00. Cześć!

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
11: Orły oszczędzania stać na więcej.
12: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
13: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, www.siatekzbud.pl.
19: Dzisiaj w Żarach w okolicach 21 stopni, w nocy ma popadać do plus 15, natomiast jutro temperatura nawet do 25-26 kresek. Teraz duży ruch między innymi na ulicy Podwale.
18: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
21: Sezon festiwalowy jeszcze się nie kończy, a wakacje trwają i to są wystarczające argumenty, żeby wyskoczyć na imprezę. W Radiu SK codziennie zbieramy najlepsze propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Spora ekipa polskich gwiazd jedzie dalej przez Polskę. Czas na kolejny przystanek festiwalu Erste Letnie Brzmienia. W najbliższy piątek i sobotę impreza wpadnie do Gdańska. W piątek zagra m.in. Vito Bambino, Mrozu czy Monika Brodka, a w sobotę Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Ewa Farna czy Wiktor Waligura. W ostatni weekend wakacji Letnie Brzmienia odwiedzą Wrocław, a tydzień później Poznań. A po wakacjach mocno imprezowo będzie też w Białymstoku. Przed nami dla Ciebie festiwal. I oczywiście z wielkimi gwiazdami na scenie. Zagra m.in. Mata, Kizo, Miu, PZ, Bledka, Kukę czy Nita. To 4 i 5 września, czyli wakacje się skończą, ale imprezkowy klimat pozostanie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
0: Na zegara godzina 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nic nie zwiastowało tragedii. Kierujący sam nie wiedział, co się tam stało. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który wpadł do rowu na autostradzie na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób. Pan Grzegorz w rozmowie z Markiem Balawajdrem wspomina ostatnie chwile przed tragedią.
14: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
16: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
14: Tak.
0: Całą rozmowę znajdziecie na se.pl. YouTuber Stu usłyszał zarzuty za aferę Pandoragate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 12 lat więzienia. O 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej, zapowiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
22: Bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa, zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne.
0: Traczyk-Stawska miała 99 lat, jej sylwetkę przybliżamy Wam na sk.pl.
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
25: Radio SK!
26: Jak dobrze Cię widzieć! A tu jestem,
27: włączyłam
26: tu jestem.
27: Włączyłam wszystkie
26: tak.
27: Mikrofony i nie wiem, który to jest ten właściwy.
26: Ale
27: tak słuchasz
26: mnie, to chyba mój jest włączony.
27: Ach, to tu. Jeszcze keble, nad tym musimy popracować. Minuta po godzinie 14.
26: Wrzućmy na luz!
27: Środa jest, czyli mały piątek, to można. Kasia Węsierska
26: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Ja ci teraz opowiem, a nie ci później opowiem.
1: A ja bardzo chętnie posłucham. Dawid Kwiatkowski i Margaret już za nami. 16 minut po 14 wrzucamy na luz. Kasia
0: co
1: i Hany.
0: Robisz od razu po tym, jak wstaniesz z łóżka. Wstajesz z łóżka i co robisz jako pierwsze? Już sięgnąłeś po telefon,
1: bo okej, właśnie miałem zapytać, bo to jeszcze na leżąco robię, niestety. Od razu po wstaniu idę do łazienki, bo trzeba od razu.
0: A łóżko ścielisz kiedy?
1: A łóżko ścielę dopiero po paru chwilach z reguły, jak już wyjdę z łazienki, bo słyszałem o tym, że nie powinno się jego ścielić od razu.
0: O to ci chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, bo ja dzisiaj zdałam sobie sprawę, że wstaję i od razu ścielę łóżko.
1: To błąd.
0: Bo uważam,
1: robisz to źle,
0: że przynajmniej zrobiłam jakąś jedną rzecz w ciągu tego dnia, ale tak się nie robi. I wszyscy rodzice, którzy nam to mówili całe dzieciństwo, nie mieli racji.
1: A wiesz dlaczego?
0: Roztocza.
1: Właśnie, bo jak przykryjesz te prześcieradła tymi
0: zawsze
1: kołdrami...
0: Się robi tak, psz, psz, i się strzepuje te kołdry.
1: No to właśnie wtedy te roztocza się tam rozwijają, a jak to się trochę przewietrzy, to potem jest ich mniej. No, tak kiedyś usłyszałem i teraz tak robię, czyli po prostu nigdy nie ścielę łóżka.
0: Drogie dzieci, nie dziękujcie, macie wymówkę od września dla rodziców.
2: Radio SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Jury GSM.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
12: I po reklamie.

0: Hity na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

0: przypomniał mi ten hit. Wakacje 2000 roku, jak byłem z rodzicami w Ślesinie nad jeziorem i to był wtedy aktualnie numer jeden. I najfajniejsze było to, że to rodzice płacili za wakacje.
1: 26 lat minęło, to jest nadal, uważam, numer jeden w wielu kręgach, przynajmniej na mojej playliście i
0: zawsze
1: nadal rodzice
0: na
1: mogliby nas zabierać na wakacje. Dziwne, że wtedy nie chcieliśmy z nimi jeździć.
0: No niestety, ale mamy dla was 1000 zł, może na wakacje, a może na to, żeby stać się mistrzem. Konkretnie w imprezce można codziennie taką kasę zdobyć.
1: Możecie wpadać na sk.pl, w zakładka konkursy czeka, zgłaszajcie się, a potem czekajcie na telefon.
0: Dajcie nam znać, w jakiej dziedzinie chcielibyście być mistrzem bądź mistrzynią. Może na przykład w rapowaniu albo płaceniu za kogoś.
1: Można też podać, uważam, taką dyscyplinę, w której już jesteście mistrzami, na przykład denerwowania innych osób.
0: Zapraszamy. SK.pl do waszej dyspozycji.
2: Radio SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Serce Parku Dworskiego na Parkwiz Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.
11: Czyścimy magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
12: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
15: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
16: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: nerwy, to co... Młody łajcior. To coś w Radiu SK, 6 minut do godziny 15.
1: Ten fragment tekstu trochę brzmi jak ścieżka dźwiękowa środy po południu.
0: Wszyscy, czyli... elo, elo, do widzenia, szefie.
1: A nie, to ja myślałem o innym fragmencie.
0: A, ja
1: że
0: myślałem,
1: bez przerwy to coś, że człowiek już chce powiedzieć elo,
0: no to
1: ale cały czas coś się
0: bez
1: dzieje.
0: Bez przerwy to coś, a potem wszyscy elo, elo w okolicach godziny 17, a może nawet i wcześniej. Zapraszamy.
1: Pozdrawiam każdą elę, która nas słucha. 5 minut nam do 15 zostało. My oczywiście wrzucamy na luz z wami i mam nadzieję, że nas zabierzecie w podróż podwrotną do domu z pracy.
0: I po 15 będziemy chcieli może, żebyście nam pokazali trochę swoje telefony. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Mamy dzisiaj taki wyjątkowy dzień i wokół niego będziemy tutaj krążyć.
0: Ale po 15 też między innymi Avicii i Justin Bieber się pojawią w Westę.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Jutro dużo cieplej niż dzisiaj, ponieważ temperatura powinna wynieść około 25-26 stopni. Bardzo podobnie również w piątek, w sobotę do plus 22. Teraz duży ruch na przykład w okolicach ulicy Wrocławskiej.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Już prawie 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
12: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski.
11: Tłumaczy decyzję o przejęciu śledztwa Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Polscy śledczy już działają.
12: Rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru.
11: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma zostać podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie, a do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
13: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przeniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
11: Komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Więcej o zmianach przeczytacie na sk.pl. Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. Z inicjatywy prezesa klubu przekaże on 100 wejściówek osobom w trudnej sytuacji życiowej, z czego aż 75 wejściówek trafi do samotnych matek z dziećmi.
14: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl.
11: Mówi rzecznik Dumy Pomorza Bartosz Witkowski, a mecz w niedzielę o 20:15.
15: Rzuć na luz!
16: Rzuć na luz!
17: Rzuć na luz!
16: Radio SK.
18: Usłyszałem słowo darmowe, od razu się jakoś tak pobudziłem.
19: Już
18: ale
19: byś
18: to nie
19: stał tam
18: nie
19: w kolejce.
18: No wiem, że nie do mnie.
19: Minuta po godzinie 15. Dawid Podsiadło dla wszystkich. Na błysk
18: za
19: zagra i Alex Warren's Passenger też będzie w Radio SK.
18: Kasia Mesierska i Michał Hanczak, witamy was serdecznie.

0: Avicii, Levels w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15.
1: Jeśli chodzi o etapy, to mamy nadzieję, że jesteście już na etapie wyjścia z pracy albo już rzeczywiście za chwilę z tego miejsca pracy wyjdziecie i będziecie mogli wrzucić na luz i pobawić się trochę z nami z okazji Światowego Dnia Fotografii, bo dzisiaj mamy właśnie takie święto. Okazuje się, że 19 sierpnia 1839 roku, nawet mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, zrobiono pierwsze zdjęcie.
0: W 1830, tak?
1: 1839.
0: Bardzo mi się zdziwia, jakbyś był już wtedy na świecie i czytał to zdanie, będąc dziś w Radiu SK, ale dobrze. Instagrama wtedy nie było na pewno, więc nie było gdzie tych zdjęć nawet wrzucać. Ale chcieliśmy was zapytać o takie zdjęcia, które ostatnio sprawiły wam albo problemy, albo były zaskoczeniem, albo...
1: Po prostu namieszały wam w życiu. Nagrajcie głosówkę, przyznajcie się, jakie to było zdjęcie, co przedstawiało, kto był w to wszystko zaangażowany. Wszystkie historie, zwłaszcza te, które nie nadają się na antenę, nas najbardziej interesują.
0: Ja zacznę. Jedno takie moje zdjęcie czeka w mojej skrzynce pocztowej w postaci awizo. Nie poszłam dotychczas na pocztę, bo udaję, że jeśli nie odbiorę tej przesyłki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to że to się nie wydarzyło i to zdjęcie nigdy nie ujrzy światła dziennego.
1: Obawiam się, że to zdjęcie im starsze, tym będzie cenniejsze, ale właśnie
0: nabierało
1: dla Generalnej Dyrekcji. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: O nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dobry zestaw. Igor Herbut, Vito Bambino Zalia, czyli Męskie Granie Orkiestra.
2: No, to jest ten nowy, taki alternatywny hymn, można powiedzieć, Męskiego Grania tegorocznego, czyli Tańcze. Gramy w Radiu SK i świętujemy też dzisiaj Dzień Fotografii, pytając was o takie zdjęcia, które w ostatnim czasie jakoś wyjątkowo namieszały w waszym życiu.
1: Jest Joanna Paulina, na szczęście, z taką naprawdę bardzo ładną i miłą historią.
3: Kilka lat temu dostałam zdjęcie od mojego brata ciotecznego. Zdjęcie wykonane w 70 którymś roku w Bieszczadach, parowozu raczej, tak, na parę. W tej parze była jedna dziura i akurat w tej małej dziurce takiej, w tym całym kłębie tego dymu był dom, w którym się wychowałam w Bieszczadach i to jest najpiękniejsze zdjęcie na świecie i kiedyś w przyszłości, ponieważ budujemy własny dom, będzie ono jako fototapeta w naszej sypialni.
1: No i wystrój wnętrz już ogarnięty, to jest dobra informacja dla budżetu domowego.
2: Wiadomość od Bartka, możecie zostawiać głosówki na Messengerze Radia SK. Bartek akurat napisał, że ostatnio najbardziej w jego życiu namieszało zdjęcie rentgenowskie nogi po wakacjach, w związku z czym ma teraz bardzo długie home office.
1: No, a patrząc na terminy do lekarzy różnych na NFZ, to jeszcze możesz to home office pociągnąć nawet i do końca roku, Bartek.
4: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
5: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Najpierw kolacja w Wino i Grono, potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
10: Orły oszczędzania stać na więcej,
11: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Gorzia, Jason Derulo, tuż przed przepiękną, mam nadzieję, dla kogoś godziną 16.
1: Za chwilę 16 i newsy z kraju i ze świata, a potem oczywiście dalej wrzucamy na luz. Mamy nadzieję, że zabierzecie nas ze sobą na przykład do swojego samochodu.
0: Gdyby to od nas zależało, to byśmy już was wypuszczali do domu godzinę przed
1: czasem. Bo my lubimy jeździć samochodem, zwłaszcza kiedy ktoś inny tankuje.
0: O, to.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
3: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
6: Trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Duży ruch między innymi na ulicy Czerwonego Krzyża, na Podwale czy też na ulicy Ludowej. Dzisiaj w nocy 15 stopni, jutro w ciągu dnia do plus 25.
5: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest reporter eski Michał Skolimowski. Powiedz, w jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
8: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. I na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
9: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
8: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
7: Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem wciąż brakuje nauczycieli. W całym kraju na pedagogów czeka około 20 tysięcy ofert pracy. Najbardziej poszukiwani są matematycy, angliści oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych. Ponad 47 tysięcy osób zapisało się na tegoroczny Poland Business Run. Bieg w rytmie eskowych hitów oczywiście w Warszawie 30 sierpnia, a tydzień później w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na szczytny cel, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
10: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
7: A wszystko dla osób po amputacjach kończyn i mastektomii.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK.
13: Jak biegać, to w słusznym celu.
14: A jak od tej godziny, to już nie pracujcie.
13: To już
14: 59
13: nie
14: minut zostało w pracy, to już tak jakby można było iść do domu.
13: Ewentualnie jeszcze można ścignąć szefa o podwyżkę, ale to
14: uciekał będzie szybciej, niż wy będziecie chcieli z pracy wyjść. Kasia Węsierska.
13: Michał Kanczak, witajcie.

0: co wy robicie na 18 minut po godzinie 16? Black Swally Bone, Whatever Turns You On zagrali w Radiu SK.
1: Ja stoję przed tobą i przed mikrofonem, bo dzisiaj prowadzimy program na stojąco akurat, bo my tu możemy w studiu na stojąco albo na siedząco, w zależności od potrzeb i humoru.
0: Od na stojąco to tak, żeby wyjść szybciej. To chyba o to w tym wszystkim chodzi.
1: To prawda, kroki przy okazji się robi. Gdzie jesteśmy z wami? Możemy być wszędzie, jak macie apkę Eski, tam gdzie jest internet, tam można nas słuchać, no i na przykład nagrywać głosówki na Messengerze Eski także.
0: Bo najwyraźniej możemy przydać się nie tylko do tego, żeby do was mówić, prawda, Wiktoria?
2: Mogę was zabrać na swoją działkę, gdzie budujemy dom, bo trzeba podlać fundament. Także wszystkie ręce do pracy, konewki w dłoń i lejemy.
0: No co jak co, ale wodę akurat, to my lejemy całkiem nieźle.
1: Ja teraz leję z tego pomysłu. Och, jak mi się po prostu podoba, jak ja się rozbawiłem tym pomysłem, żebyśmy teraz pracowali z tobą.
2: Mogę was zabrać na swoją działkę.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Budujemy dom, bo trzeba podlać fundament.
1: Żebyśmy zapamiętali.
0: To tak jak szef. Dwa razy nie będę powtarzał. Po czym razy siedem padło wszystko.
1: No lejemy, lejemy, lejemy. No za chwilę wracamy.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
4: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
9: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
8: Vito. Twój dom. Twój styl.
9: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
8: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
9: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
6: Esko.

0: załatwione dzięki temu hitowi. Blue Lagoon, Break My Stride, Radio SK.
1: Niezły skandal w Egipcie i nie będą to pamiętniki z wakacji, bo historia jest bardzo lokalna na SK.pl. Czy tam dotyczy selekcjonera reprezentacji piłkarskiej Egiptu, który zgodnie z tamtejszym prawem ma więcej niż jedną żonę. No, tak,
0: ale o każdą musi podobno dbać tak samo i dawać jej dokładnie to samo, co każdej kolejnej i poprzedniej.
1: I być może tutaj właśnie jest cała tajemnica tego skandalu, ponieważ jak donoszą media, ten selekcjoner spędzał wakacje w ekskluzywnym kurorcie i jedna żona wpadła na drugą i sobie panie nie wiadomo dlaczego skoczyły do gardeł. On próbował je rozdzielić i z tego wszystkiego jeszcze on dostał i trafił do szpitala i po tym wszystkim postanowił, że z jedną z tych żon się rozwiedzie. Ale
0: ciekawe
1: nie
0: jestem,
1: wiem o co
0: poszło. Czy z pierwszą,
1: poszło.
0: Czy z drugą?
1: Chyba z tą pierwszą. Chociaż teraz nie wiadomo, która pierwsza, która druga, bo zaraz będzie, że któraś ważniejsza, któraś mniej ważna, a muszą być równo traktowane. Ale ta cała historia to jest poniekąd dowód na to, że czasami małżeństwo to plaga egipska.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Chcesz naprawić telefoniczne graty? Poleć serwis Łopaty. Autoryzowany punkt napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Samsunga. Największy wybór akcesoriów na stare i najnowsze modele. Jesteśmy od 98 roku. Współpracujemy z autoryzowanym serwisem Apple. Odwiedź nas w Żarach. M-Serwis Juri GSM.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Widziałam na żywo i nawet słyszałam i bardzo to było
1: zazdroszczę.
0: Dobre widzenie i słyszenie Sombru podczas Sigat Festiwalu.
1: Mogłaś na zaprosić do Polski, bo chętnie bym poszedł na jego koncert, jakby przyjechał
0: Powiedział,
1: do nas.
0: Że przyjedzie.
1: Bardzo dobrze. Za chwilę przyjedzie godzina 17 na zegarkach, a to oznacza, że dla wielu osób będzie to godzina wyjścia.
0: Dla nas to będzie godzina wyjścia z własnej strefy komfortu, bo będziemy rapować o tym, co będziemy robić wieczorem.
1: Ale was też w to wciągniemy, was to nie ominie, zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: gościmy! Magazyny PS Bemrówka Żary i to do zera!
1: Z powodu likwidacji sklepu PS Bemrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PS Bemrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
1: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
0: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
1: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
0: Ulica Żagańska 68, Żary.
1: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
3: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
6: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
5: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerfold.
7: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni.
8: Bilety na parkbeats.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Jutro oraz w piątek 25 stopni, więc dużo cieplej niż dzisiaj. Natomiast w sobotę temperatura spadnie w okolice plus 22, niedziela 22 i także sporo deszczu.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: SK. SK.
13: Jak ciekawie spędzić wolny wakacyjny czas? O tym codziennie mówimy Wam w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mamy dla Was zestaw letnich imprez. Już w przyszłym tygodniu do Sopotu przyjadą największe gwiazdy polskiej muzyki. W poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaja czy Justyna Steczkowska. A we wtorek poznamy zdobywcę legendarnego bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczy m.in. Kubaj Kuba, Ania Karwan, Jeremi Sikorski czy Kasia Sienkiewicz. SK będzie w Operze Leśnej razem z Wami. No właśnie, z Wami. Słuchajcie nas uważnie, mamy dla Was zaproszenia. A teraz coś dla miłośników klimatu w początku lat 2000. To Hype Summer Festival w Warszawie. Na scenie pojawi się m.in. rumuński Akcent czy ekipa Ozon. To 30 sierpnia.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Prawie 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, grozi mu 12 lat więzienia, youtuber Stu, z zarzutami za aferę Pandora Gate. Stuart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Mamy potężny materiał dowodowy, podkreśla Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
16: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane.
15: 34-letni Stu ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Nawałnice mają pojawić się w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Do mieszkańców tych obszarów wysłano alerty RCB. Upał do 30 stopni wystąpi w Małopolsce, Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Nakładasz pierogi z półmiska w kształcie pieroga i solisz je pierogiem. Bolesławiecka pracownia ceramiki Wena wypuściła solniczki w kształcie pierogów. Te okazały się hitem nie tylko w Polsce, ale też w Argentynie, Hiszpanii czy Bahrajnie. Zainteresowanie okazało się tak duże, że pierogów aż zabrakło.
17: Robimy, lepimy, wypalamy, ale jest to proces, proszę się nie zrażać. Postaramy się sprostać oczekiwaniom.
15: Mówi właścicielka i autorka pierogów Ewa Walczak. Ceramiczne pierogi można kupić we Wrocławiu, Bolesławiu i na stronie internetowej.
18: Wrzuć na luz.
19: W radiu
18: SK.
19: Daj
9: dajesz, Kasia?
18: Międzynarodowa godzina szczęścia! Yeah! Już teraz, minuta po 17.
9: A jeszcze tym większe szczęście, kiedy na przykład na obiad są pierogi. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, rapujemy za chwilę, a wy razem z nami.

0: Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls na antenie Radia SK. Słuchacie Kasi Wejsierskiej, Michała Hanczaka, wrzucamy razem na luz.
1: Zapomniałeś chyba, jak się nazywamy przez chwilę.
0: Nie, zapomniałem, znaczy jakoś mi tak podeszło nie w mianowniku i chciałem odmienić nazwę programu, ale jakoś tak mi... Stwierdziłem, że
1: 17:17 wiele już usprawiedliwia, dlatego opowiedzcie nam o swoich planach w nietypowy sposób, dlatego że ten rap, który my tutaj wam proponujemy, przyjmie absolutnie wszystko.
0: Dokładnie, my to teraz udowodnimy. Rapujemy o planach na dzisiejszy wieczór, nawet jeżeli te plany wydają wam się totalnie nudne, to można je naprawdę fantastycznie przedstawić, na przykład w takim dwuwersie.
1: To my pokażemy, a potem wy nagracie nam głosówkę ze swoim rapem a cappella na eskowy Messenger. Gotowi?
0: No dobrze, no to jedźmy, no. Dawno tego nie robiłem. Bo byłem na urlopie, nie wiem,
1: zacząć.
0: Czy umiem. Tak?
1: Poproszę.
0: Na pierwszy ogień. No dobra. Randka to jest coś, co ja mam w planie. Jeśli dobrze pójdzie, to kolacja ze śniadaniem. Trzymajcie
1: kciuki. Trzymam kciuki, bo dotarł do pracy. Uwaga, to teraz
0: dawaj.
1: Ja. Z panem Wojtkiem mam wieczorem spotkanie. Spokojnie, to remont jedynie jest w planie. Pan Wojtek ma ekipę remontową, przyjeżdża... Musi naprawić coś, co zepsuł ktoś inny.
0: O, tak, zawsze jest tak, że ktoś inny niby zepsuł. Jasne.
1: No, poprzednia ekipa remontowa, no to chciałam jedynie powiedzieć.
0: Czyli Wojtek dzisiaj przyjdzie i powie, o pani, kto to pani?
1: Tak, kto?
0: Czekamy na wasze głosówki na Messenger Eski. Jak słyszycie, można rapować o planach bardzo łatwo, no i za chwilę posłuchamy waszych planów.
1: Nagrywajcie głosówki.
2: Autopromocja. Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem? W niespóźnianiu się do pracy. Pomożemy. Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: słonecznie się zrobiło, chociaż słońce za oknem być może brakuje trochę, ale bez to je mamy ze sprawą Dance Kuduro od Donomara.
1: I za waszą sprawą, bo wy nam zawsze dużo słońca dostarczacie, na przykład w głosówkach na Messengerze. Tym razem to będzie takie słońce wyrapowane, bo będziecie za chwilę produkować się na temat swoich planów na dzisiejszy wieczór.
0: A macie takie, więc lećmy, będziemy teraz tych planów słuchać właśnie. Mamy dziewczynę
1: Kasia,
0: też.
1: Kasia
0: jako
1: zaczyna.
0: Pierwsza będzie Kasia. Ale to nie jest jedyna dziewczyna w zestawie rapującym na dziś.
2: Nie mam randki ani remontu. Środowy wieczór lecę do dyskontu.
0: Kasia, daj znać, jakie promki w dyskontach dzisiaj.
1: Nalepki od poniedziałku znowu. Kornela!

0: Marcin.
1: Na dzisiejsze popołudnie złoto w baku mam w planie. Jestem na stacji, więc będzie tankowanie.
0: A potem płacz będzie. Patrząc na ceny paliwa, choć i tak są niższe niż były tydzień temu.
2: To było to tankowanie, o którym wszyscy wiemy i myślimy, ale były też takie rapsy o innym tankowaniu w środę, które świadczą o tym, że środa to naprawdę mały piątek. Tego jednak nie będziemy puszczali.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: świąteczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: I po reklamie.

0: Ale co tam tak wesoło? Wszystkim opowiedzcie, to się razem pośmiejemy.
1: Nie, no ja to chciałem powiedzieć, że to jest złośliwość. Koniec dyżuru, koniec pracy, chcę zamknąć komputer. Aktualizacja, nie wyłączaj komputera.
0: Nadgodziny zostały naliczone.
2: To jest moje marzenie, jak przychodzę do pracy, żeby była aktualizacja. I wtedy, Łukasz, a co ty robisz? No ja nic nie robię, no czekać muszę. No,
1: zaktualizujmy grafik, Łukasz Zduńczyk w studiu, co oznacza, że on za chwilę poprowadzi imprezkę.
0: A my wracamy do was jutro, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Siatek Zbud. www.siatekzbud.pl.
8: Dzisiaj w nocy sporo deszczu i maksymalnie w okolicach 15-16 stopni. Jutro cieplej do plus 25, bardzo podobnie również w piątek. Teraz duży ruch na przykład na ulicy Wrocławskiej.
7: Wakacji pełnych emocji życzy sponsor programu Siatek Zbud. Producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Zanim zaczniemy środową imprezkę w Radiu SK, mam dla Was kilka imprezowych propozycji na lato. Ruszamy z SK Summer City. Sezon na festiwale cały czas trwa. W najbliższą sobotę warto być w stolicy polskiej piosenki w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. W ciągu jednego wieczoru na jednej scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. White, Young Leosia, Kazbała, Gane, Fukaj czy Wajma. A teraz wybiegamy w przyszłość i sprawdzamy, co ciekawego po wakacjach. Też się będzie działo na przykład w Kielcach. Przed nami wyjątkowy koncert charytatywny. 5 września w Amfiteatrze Kadzielnia zagra Patrycja Markowska, Roxy Węgiel i Liber. Kasa z biletów trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. Tego samego dnia, czyli 5 września, warto też być w Krotoszynie w Wielkopolsce. Tam impreza dla fanów muzyki elektronicznej pod hasłem Dobre, bo polskie. Zagra wielu cenionych polskich producentów, a wśród nich Skytech.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
11: Jest 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 12 poszkodowanych w wypadku autokaru wróciło do kraju. Na Węgrzech wciąż pozostało o 5 osób, których stan nie pozwala na transport. Polska prokuratura złożyła wniosek o całkowite przejęcie od strony węgierskiej śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 osób. Maksymalne ceny paliw znów idą w górę. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,49, za 98 7,30, a za diesla 7,52. Zofia i Nikodem to najczęściej wybierane imiona w pierwszej połowie tego roku. Na podium znalazły się jeszcze Zuzanna i Maja, a u chłopców Antoni i Jan.
12: SK Sport News.
11: Trwa mecz Igi Świątek na kortach w Cincinnati. Rywalką Polki w 1/8 turnieju francuska Diane Parry. Do tej pory panie mierzyły się ze sobą tylko raz na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy górą była Polka, wygrywając 6-1, 6-1, a teraz na tablicy wyników już 6-3 w pierwszym secie dla Igi. No i teraz Iga musi odrabiać straty. Przypomnę, że Raszynianka w Cincinnati broni tytułu. Trwa decydująca faza eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj emocji nie brakowało. Ku zaskoczeniu we wszystkich meczach padł remis. A dziś okazja, aby w akcji zobaczyć naszego reprezentanta Tymoteusza Puchacza. O 21:00 jego Sabach Baku zmierzy się z HPL Berszewa.
12: Impreska.
3: Impreska.
12: Impreska.
3: Impreska.
10: To niech Iga Świątek sobie tam spokojnie gra, będziemy kibicować, a my sobie za nią odpocznijmy. Ha, a wy możecie coś innego zrobić. Wy możecie sobie załatwić bilety na Top of the Top Sopot Festival, bo SK już teraz takie dla was ma. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie być w Operze Leśnej i zobaczyć rywalizację o tego legendarnego bursztynowego słowika, to już teraz nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Top of the Top Sopot Festival, a ja już za chwilę komuś z was te bilety wręczę, a teraz Dawid Podsiadło.

0: Sombr w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie 11 minut po godzinie 18. Gramy i załatwiamy bilety na najlepsze festiwale tego sezonu. I teraz SK ma dla Was zaproszenia na Top of the Topso pod festiwal, a konkretnie na dzień drugi tej imprezy. Już w najbliższy wtorek rywalizacja o legendarnego bursztynowego słowika. Szansa na te nagrody ma m.in. Jeremi Sikorski z hitem Wracam, Ania Karwan, kto tam jeszcze jest? Kasia Sienkiewicz jest, Jowi, Natalia Mujanga i wiele innych. Kuba i Kuba też są, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK. Dlaczego i z kim chcielibyście pójść na Top of the Tops pod festiwal? Cały czas czekam na wasze głosówki. Nagrywajcie się tak jak Patrycja na przykład.
1: Na taki festiwal chętnie wybrałabym się z moim mężem. A dlaczego? Bo wszystkie festiwale oglądamy tylko w telewizji. Może by się przydało obejrzeć coś na żywo. Pozdrawiam cieplutko.
0: Podwójne zaproszenie cały czas u mnie czeka. Nagrywajcie się. Czekam na głosowy na Messenger Radia SK i gram kojące dzwoneczki. H w Radiu SK już teraz.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest dobry numer do robienia sobie przerwy po pracy albo w czasie biegania. I teraz słuchajcie, na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszym biegnącym słuchaczem Januszem. Halo Janusz!
1: Halo, halo, to jest Radio SK, cześć Łukasz.
0: Słuchajcie, on nawet w tym momencie nie robi sobie przerwy, on cały czas biegnie. Ile kilometrów do końca ci zostało?
1: Łukasz, dzisiaj na razie jest 8. Jeszcze ze 4 dołożę.
0: Ale słuchaj, być może już niedługo będziesz mógł sobie odpocząć, siedząc w Operze Leśnej w Sopocie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Kuba i Kuba, których słyszałeś dosłownie przed momentem na antenie Radia SK, oni już we wtorek najbliższy powalczą o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, właśnie z tym numerem Stygnie Lato. A ty powiedz, z kim chciałbyś pojechać na tę imprezę? Chwal się.
1: Słuchajcie, generalnie chętnie pojadę. Ze sobą, z którą biegam codziennie, czy tam co drugi dzień przelewam sporo po tym, żeby ten temat odarnąć. Mam w tym nasze zdrowie, ale taki chillout na takim festiwalu na żywo się przyda. Odpoczynek jest wskazany, a w takiej dobrej muzyce to będzie prawdziwa degustacja.
0: Aha, no i tam może być romantycznie, może do tego dojdą też inne wspólne życiowe aktywności. Trzymamy za to kciuki. Janusz, w takim razie dostajesz teraz podwójne zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival na dzień drugi tej imprezy.
1: No, dzięki bardzo. Korzystamy na pewno. Będzie impreza, będzie fajnie, może się i tam uda jeszcze coś pobiegać.
0: No wiadomo, pójdziecie na plażę, zjecie gofra. Jako że biegasz, to możesz sobie pozwolić na dodatkowe kalorie.
1: O tak, dokładnie. Mój ulubiony cytat to biegam, żeby więcej ciastków zjeść.
0: No i
1: także to jest to bardzo dobra.
0: Teraz z czystym sumieniem będziesz mógł. Dobrej zabawy na festiwalu w Sopocie, Janusz, trzymaj się.
1: Dzięki, pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, hej.
2: Reklama.
3: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: I to jest numer, który skutecznie potrafi wyleczyć z ziewania, wracając po ciężkim dniu w pracy. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy to, to się dosłownie wydarzyło kilkanaście sekund temu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Pokonała francuskie Diane Parry 2-0 w setach. Trochę w końcówce było walki, no ale Iga Świątek pokazała, kto tu rządzi. Słuchajcie, Iga się w końcu przebudziła. Początek sezonu miała ciężki, ale chyba teraz wraca na dobre tory. Ostatnio wygrała turniej w Kanadzie, teraz w Cincinnati idzie jak burza, słuchajcie. Iga wygląda jak człowiek, który dobrze wypoczął na urlopie. Trzymamy kciuki za Igę, teraz zagra w ćwierćfinale. Także słuchajcie, to jest przynajmniej jeden powód, żeby się dzisiaj wieczorem uśmiechnąć, a drugi jest taki, że jutro czwartek i już za chwilę będzie weekend. A w Radiu SK za chwilę Martin Garrix i Ed Sheeran. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: I po reklamie.

w Radiu SK. Cały czas macie upalne lato na naszej playliście. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacje. To nowa Sylwia Grzeszczak. A ja mam teraz pytanie, bardzo na czasie. Ile dać do koperty na wesele? To jest cały czas aktualny temat. Sezon na wesela trwa w najlepsze. I uwaga, bo powstał taki sondaż specjalny na ten temat. I uwaga, jeżeli idziemy do najbliższej rodziny, to najwięcej osób radzi nam, żebyśmy do koperty włożyli między 750 a 1000 zł. A jeśli idziemy do znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny, to najlepiej włożyć między 200 zł a 500. Tylko wiecie, tu trzeba po prostu ocenić, jak bardzo kogoś lubimy, jak bardzo lubimy tę rodzinę, do której idziemy na wesele. No najlepiej to po prostu nie podpisywać koperty i sprawa załatwiona.

0: Reklama.
1: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
2: Ty wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
1: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
2: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
1: Ulica Żagańska 68, Żary.
2: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zawije potęgą dźwięku.
5: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
4: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
6: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni.
5: Bilety na parkbeats.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: No a my już powoli zaczynamy żyć weekendem, bo pójdziemy na imprezę do parku. Mamy coś dla fanów muzyki elektronicznej. Już w najbliższy piątek i sobotę festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim przyjedzie międzynarodowy skład producentów, a wśród nich na przykład Skytech czy Calvi Remy, czyli autorzy słynnego hitu Explosion. SK będzie tam razem z wami. Eryk Moczko zrobił niespodziankę swoim fanom. Ogłosił wyjątkowy koncert w Warszawie. Raper niedawno wydał nową płytę Family Brand. 29 października fani po raz pierwszy będą mogli usłyszeć na żywo materiał z tego krążka. Eryk Moczko zagra specjalny koncert w klubie Progresja w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rusza w najbliższy piątek o 11, a tę imprezę poleca Radio SK. Więcej na naszym Instagramie.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: SK.
10: Imprezka.
9: Bo tu się właśnie zaczynają najlepsze imprezki. I te letnie, i te jesienne. A ja teraz, słuchajcie, szukam mistrzów. No właśnie, w czym jesteście mistrzem? Dawajcie znać na sk.pl, a ja za chwilę komuś z was wręczam tysiaka. A my jesteśmy mistrzami w graniu wakacyjnych hiciorów. A teraz numer, przy którym można być mistrzem w grzaniu kanapy w salonie i w odpoczynku. Kaigo i Khalid, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: dobrze nakręca na wieczór. Tak właśnie brzmi wakacyjna imprezka z Radia Meska. To Alcazar, ale dodatkowa kasa na koncie też potrafi fajnie nakręcić.
1: Sponsorem programu jest właściciel TEP Edukacja.
0: Na SK.pl dajecie znać, w czym chcielibyście być mistrzami. Teraz razem z nami Renata, przyszła mistrzyni parkowania. Cześć Renata.
2: Cześć, cześć, witam.
0: No to powiedz, co ci nie idzie z tym parkowaniem? O co chodzi? Czego nie potrafisz?
2: Oj, oj, to parkowanie to chyba tak od zawsze było problemem. Zanim zaparkuję, muszę przeanalizować, czy na pewno się zmieszczę, czy wyjadę.
0: Ale to
2: zawsze
0: normalne.
2: Jest
0: Słuchaj, no trzeba zrobić dwie rundki dookoła parkingu i coś się znajdzie w końcu, nie?
2: Dwie, nawet trzy, tak. Tak, to tak. To
0: ale
2: jest
0: słuchaj, zrobisz obchód po parkingu i przynajmniej się nie stresujesz, jak znajdziesz dobre miejsce, gdzie obok nie ma żadnego samochodu, takie są najlepsze,
2: tak.
0: Nie? Można wyjść
2: tak,
0: spokojnie.
2: Takie z boku, gdzieś najdalej, to jest idealne miejsce.
0: Tylko w sobotę najgorzej, nie? Jak się trzeba między dwa samochody wcisnąć.
2: Oj, tak, to trzeba dobrze przemyśleć.
0: Wtedy człowiek wychodzi, patrzy, czy jeszcze się mogę cofnąć, czy ja już zderzakiem tam uderzam w tył.
2: Tak, trzeba wyjść nawet 2-3 razy, podjechać, cofnąć, może by było idealnie.
0: Ale słuchaj, SK w ciebie wierzy, ty jeszcze będziesz mistrzynią parkowania, mówię ci to, bo właśnie teraz zgarniasz 1000 zł, może na jakiś kurs parkowania, super. Albo przynajmniej na wynajęcie osobistego kierowcy.
2: No, nad tym można pomyśleć, tak.
0: I jeszcze dokładamy gadżety od TEP Edukacja.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, hej.
2: Dzięki, hej.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEP Edukacja. www.tep.pl.
0: A jeżeli wy też chcecie takiego tysiaczka zgarnąć, to zapraszam was serdecznie na SK.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie i jutro dzwonimy.

0: Nowość brytyjskiej produkcji. A ten bas dobrze wchodzi. Tak na pobudzenie, jeszcze jest za wcześnie na spanie, dopiero 29 minut po godzinie 19. Silva Bampa, to jest Radio SK, to są najlepsze hity na czasie na wieczór. Słuchajcie, szokująca informacja. Stadion Narodowy zmienia nazwę. To są na razie nieoficjalne informacje, które podaje portal meczyki.pl. Teraz Stadion Narodowy nazywa się PGE Narodowy, ale podobno od listopada będzie się nazywał Orlen Narodowy, a to dlatego, że nowy sponsor daje więcej pieniędzy. Podobno ma płacić 10 milionów złotych za każdy rok w nazwie. To w sumie nic dziwnego, prawda? Przecież wszyscy znamy takich, którzy nazwisko dla pieniędzy zmieniają.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego, kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłącznie.

0: I od razu aż się bardziej chce. Jak ten numer dobrze nakręca na cały wieczór po ciężkim dniu. Dawid Podsiadło w Radiu SK, gramy hity na czasie. No właśnie, ale nie każdemu się chce. Niektórzy o tej porze łapią lenia, tak jak nasza słuchaczka Kamila. I teraz będę prosił was o pomoc. Najpierw posłuchajcie głosówki od Kamili.
1: Hello, jak zawsze ja razem z Eską, ale dzisiejszy dzień jest masakryczny pod względem pogodowym. I jedyne, co mi przychodzi na myśl, to tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale proszę bardzo was dzisiaj o przepis na to, co zrobić, żeby się w końcu chciało.
0: No weźcie, pomóżcie koleżance. Co zrobić, żeby się chciało? Jak się dzisiaj wieczorem napędzić? Co zrobić, żeby sobie humor poprawić? Macie jakieś sposoby? No to śmiało nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Pomóżmy Kamili, żeby jej się zachciało. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Andrea Bocelli, David Guetta.
2: Se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Już się nie trzeba spieszyć. O tej porze za 6.20 wszystko robimy na zwolnionych obrotach. Swedish House Mafia i Lucky Lee. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a my odpowiadamy na fundamentalne pytanie, co robić, jak się nic nie chce robić? Z taką prośbą zwróciła się słuchaczka Kamila. No i na was zawsze można liczyć. Z odpowiedzią przybiega słuchaczka Asia i jej synowie. Posłuchajcie.
1: Cześć SK, ja wiem, co zrobić, żeby się bardziej chciało. Jeszcze bardziej nic nie robić.
2: A ja wiem też, bo ja bym chciał leżeć sobie na kanapie.
3: A ja wam powiem, że mając trójkę dzieci, to czy wam się chce, czy wam się nie chce, to chcieć się musi po prostu.
0: Czyli Asia prawdopodobnie przed chwilą usłyszała to klasyczne pytanie: mamo, a co dzisiaj na kolację? Jest coś do jedzenia? A co ja lodówkę na kłódkę zamykam?

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer.
10: Maciej Juszczak, jestem po raz kolejny z wami i od razu zabieram do Parku Dworskiego w Iłowej. Tam za 48 godzin, mniej więcej za 48 godzin, ruszy Park Beats Festival 2026. Fenomenalni artyści: Richard Durand, Orian Nielsen, Alex Morph, Westbam, Skytech, Calvi Remy, Matt Bukowski, Bill Gillis. I jako jedyny koncert w tym roku w Polsce zagra Paul Oakenfold, a więc powinno być bardzo ciekawie. To piątek, sobota, Iłowa i Park Dworski, Park Beats 2026. Natomiast kto z was chce pograć w kręgle, może wbijać do Parku 79, do kręgielni Hades. Tam bardzo ciekawy klimat na te dwa ostatnie tygodnie wakacji.
9: Eska.
11: Eska. Eska.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Muzyką się żyje.
13: Odliczamy dni do Wielkiego Święta Polskiej Muzyki. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia, a drugi dzień to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan, która wystąpi z hitem W to mi graj. Ania zdradziła w rozmowie z Eską, że to będzie dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie, w wieku 11-12 lat i nawet pisała o tym w pamiętniku.
14: Mam czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
13: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. Eska też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu, a jeśli wy też chcecie być, to słuchajcie uważnie Eski, mamy dla was zaproszenia.
9: Impreska.
1: Impreska.
9: Impreska.
1: Eska.
9: Eska.
13: I najlepszy zestaw hitów na wieczór też mamy. Za chwilę pojawią się artyści, którzy wspólnie wystąpią na Top of the Top Sopot Festiwalu. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Nasz eskowy Jankes mówi, że środa to jest w pół do piątku, ale o tej porze to myślę, że już za 20 piątek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Eileen Mieli Golding. Tak brzmi wakacyjny wieczór z hitami na czasie w Radiu SK. 14 minut po godzinie 20. I co zrobić, jak nam się nic nie chce? Wspólnie się nad tym dzisiaj zastanawiamy. Szukamy, krótko mówiąc, sposobów na wieczornego wakacyjnego lenia. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. I przede wszystkim weźmy wszyscy sobie do serca te słowa. Uwaga!
1: Hej, tu Natalia. Co robić, żeby mi się chciało, jak mi się nie chce?
0: No.
1: Nie robić.
0: O.
1: I zrobić, jak mi się zechce.
0: Natalia, dziękujemy serdecznie. Jakie to są piękne słowa. Męska część społeczeństwa teraz przyklaskuje i nie trzeba co pół roku przypominać.

0: I teraz wyobraźcie sobie, że to dookoła was, to nie jest wasz dom, albo to nie jest samochód, tylko to jest hotel all inclusive, a wy teraz siedzicie przy tym Chico Chico w basenie z sokiem orzeźwiającym, na przykład pomarańczowym, sam raz na wieczór. DJ Gojay, Jason Derulo, to są wakacyjne hity na czasie. No i to prawdopodobnie jest już koniec, nie ma już nic, czas na wolność, słuchajcie. Wszystko jest już prawdopodobnie przesądzone. To prawdopodobnie ostatni sezon Wojtka Szczęsnego w barwach FC Barcelony. Podobno klub sprowadza nowego bramkarza na jego miejsce. Wojtek Szczęsny ma obecnie umowę do końca czerwca przyszłego roku i Barcelona nie ma w planach przedłużania tej umowy. No i słuchajcie, bardzo dobrze. I tak sobie Wojtek Szczęsny już ładnie na tej emeryturze dorobił, prawda? W końcu się domem zajmie, bo on zawsze na weekendy na mecze wyjeżdżał. Teraz już przed żoną nie ucieknie.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
5: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
6: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
4: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
5: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
2: Esko.

0: ale ten numer fajnie zwalnia na końcu. I tak właśnie sobie razem odpoczywamy w środowy wieczór. Teddy Swims w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Rafciu daje znać, że on też teraz odpoczywa, że jedzie podpięty do eseczki.
1: Czołem Radio SK.
0: Czołem.
2: Ja właśnie wracam od kumpla, który zagonił mnie do roboty, ponieważ trzeba wykopać niezły dół, wywieźć naprawdę dużą porcję ziemi, bo będzie robiony podjazd i parking.
0: To Rafciu, współczujemy. I nie, że miałeś tyle roboty, ale jak ty teraz swojej kobiecie wytłumaczysz, że kumplowi to masz czas pomagać? Trzymamy kciuki za Rafała i wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co robicie, że o tej porze jeszcze w łóżku nie leżycie, albo przynajmniej na kanapie w salonie, ale z Radiem SK to nie ma spania. Muzyczny energetyk teraz wlatuje. W&W, a wy nagrywajcie głosu wy.

0: i nie ma spania na wieczornej zmianie. Bez przerwy to coś. White 2115 w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Bez przerwy coś. Tak teraz może rapować nasza słuchaczka Paulina.
1: Dzieci wróciły z wakacji i gotuję zupę ogórkową.
0: A to mąż się pewnie cieszy. Ja mam nadzieję, że on będzie mógł jutro coś do pracy sobie spakować, tej zupki troszkę, prawda? Drodzy rodzice, spokojnie, już niecałe 2 tygodnie i zacznie się rok szkolny i zwróci wolność. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie, że teraz nie leżycie w łóżku albo nie leżycie na kanapie i nie odpoczywacie? Nagrywajcie głosówkę, ja wam za chwilę fajnie zagram. Radio SK. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Taka promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
9: Maciej Juszczak, witajcie po raz kolejny w środę. No i tym razem sprawdzamy, co dzieje się w Nowej Soli. Tutaj 8 września o 19:00 Tomasz Boras Borkowski w programie Kairos. Natomiast dzień później, 9 września o 19:00 Boras wystąpi w Kawonie. Natomiast 10 września o 19:00 Tomek Kołecki z programem Wuja z USA w piwnicy Teatru Cztery Kąty. Natomiast kto z was lubi muzykę filmową, no to Ennio Morricone przy świecach. To 11 września o 19:00 w Filharmonii Zielonogórskiej, a więc największe kinowe, filmowe utwory Ennio Morricone, legendarnego artysty, właśnie na żywo w Filharmonii. Dobrej zabawy!
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Eska.
11: Eska.
12: I jesteśmy razem z wami w pracy, na nocnej zmianie, w trasie też. Zabieramy się do was do samochodu, ale na wakacjach też jesteśmy. Czy 21 to jest dobra pora na zjedzenie zapiekanki? Czy to nie jest za późno? Na wakacjach można wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na kawę może być już za późno. Jeśli wam się ziewa, strasznie chce się spać, już nie macie na nic siły, dajcie nam chwilę, SK was pobudzi. Wiktor Waligura już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć. Punktualnie 21.

0: Witamy w świecie Shreka Smash Mouth z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Co robicie, że o tej porze, 13 minut po 21 nie śpicie? Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK w tej sprawie. Natalia już prawie chrapała, a że prawie robi wielką różnicę.
1: Co robię, że nie leżę w łóżku?
0: No.
1: Cóż, już prawie leżałam. Jestem już w szlafroku. I przypomniałam sobie, że obiecałam jednej wintedziance wysłać paczkę jeszcze dzisiaj.
0: Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy jesteśmy w stanie wyjść z łóżka, w samym szlafroku wyjść z domu, kiedy przypomnimy sobie, że jeżeli za kilka godzin nie odbierzemy naszej paczki, to ona wróci do nadawcy, więc jedziemy do tego automatu paczkowego. Natalia, niedługo paczka do ciebie przyjedzie z eskową torbą, w której będą eskowe gadżety, eskowa butelka i magazyn radia SK, SK Story. Natalia, skoro jedziesz już do tego automatu, to może byś butelki do butelkomatu zawiozła, bo wiem, że trzymasz w piwnicy całą torbę. Dla wszystkich, którzy mają jeszcze coś do zrobienia, trochę basu, trochę energii, Axwell i Bone już teraz w Radiu SK.

SK, dajcie coś, co doda energii przy wykańczaniu domu. Proszę bardzo, nowość od Armina Van Burena. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to pisał nasz słuchacz Robert. A na naszej antenie grał, można powiedzieć, nasz radiowy kolega, bo Armin Van Buren w każdy piątek na naszej antenie gra swój set w programie SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 mamy dla was miks najlepszych hitów na czasie na lato, a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Swój set gra Armin Van Buren, który grał przed chwilą. Jest też James Hype, Lost Frequencies, Robin Schulz, Alan Walker i wielu innych. SK Live Remix, czyli taki set imprezkowy, mamy też w nocy z soboty na niedzielę i cały czas w eskowej apce na smartfony. I uwaga, uwaga, ważna informacja dla kierowców. Przejrzałem korkową mapę Polski i mamy aktualnie jedno, najbardziej zakorkowane miejsce w kraju. Uwaga, autostrada A2 między Warszawą a Poznaniem, a konkretnie między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim. Autostrada jest zablokowana na trasie w kierunku Poznania, bo na wysokości Brwinowa prawdopodobnie był wypadek i teraz macie tam kilka kilometrów korka. Szerokości wszystkim, za chwilę gramy dalej.

0: Eminem w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Za 17 minut będzie godzina 22. Co robicie, że o tej porze nie śpicie? Kądziu pozdrawia wszystkie domowe ekipy remontowe.
1: Siema, siema. No siema, my też jeszcze nie śpimy, bo wpadliśmy na genialny pomysł pod koniec urlopu, żeby sobie potapetować mieszkanie. No i z 2-godzinnej roboty, jaką przewidywaliśmy, okazało się, że leci 7 godzina, a końca nie widać.
0: Słyszeliście to słowo klucz? Wpadliśmy na pomysł, żeby wytapetować. Na 100% to brzmi jak wasza wspólna decyzja. No ale dobra, już skoro zaczęliście, to SK wam pomaga. Dodajemy energii. Alan Walker i Ava Max już teraz.

0: Rozluźni, pobudzi i humor poprawi. Dobry partner na wieczór to Alex Warren. Tak wam gra Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie na chwilę przed 22. Jesteśmy razem z wami nawet na drugim końcu Europy.
1: Nie śpimy, bo właśnie wjechałyśmy na Londyn i słuchając całą drogę Eski pozdrawiamy z Londynu.
0: Wystarczy pobrać Eskową łapkę na smartfony i SK będzie wszędzie tam, gdzie wy. Nawet w Anglii albo po drugiej stronie globu. Jak już pobierzecie Eskową łapkę na smartfony, to polecam wam teraz kliknąć zakładkę konkursy. I konkurs SK tam, gdzie ty. Rozdajemy wam za darmochę eskowe bezprzewodowe głośniki i eskowe leżaki. W każdy wakacyjny weekend takie eskowe zestawy wakacyjne dla was mamy. Radio SK. SK. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: SK. Summer City.
1: Słyszymy się po raz kolejny, Maciej Juszczak, no i tym razem zabieram was do Cinema City, a tutaj sporo filmów, między innymi Gdzie jest Dobby, to z polskim dubbingiem, Flavia De Luce, to również z polskim dubbingiem, film kryminał, komedia i przygodówka w jednym, a więc taki miszmasz, historie równoległe, to z kolei dramat romantyczny, natomiast kto z was lubi klimat science fiction, no to Koniec ulicy Dębowej, ten film również w Cinema City, natomiast kto z was chce pokibicować piłkarzom Lechii w kolejnym spotkaniu piłkarskiej drugiej ligi, no to w najbliższy weekend Lechici zagrają na własnym boisku z Hutnikiem Kraków. Ten mecz punktualnie o godzinie 14:30 w najbliższą niedzielę.
0: SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
1: Czym zajmuje się Fundacja Pięknolesie w Sieniawie Żarskiej i jak wygląda życie fundacji od środka? O tym w rozmowie z prezeską fundacji Krystyną Adamenko.
3: Fundacja Pięknolesie to nazwa, która została przez moją córkę wymyślona. Sieniawa Żarska kiedyś nazywała się Schönwalde, czyli Piękny Las, a moja córka robiła w tym czasie lekturę Jana z Czarnolasu i tak połączyła kropeczki, wyszło nam Fundacja Pięknolesie.
4: Co było takim impulsem, żeby ją założyć?
3: Fundację założyliśmy z potrzeby serca. Ja i nauczyciele ze szkoły w Sieniawie Żarskiej, ponieważ ja wtedy byłam przewodniczącą Rady Rodziców i nie mieliśmy oferty zajęć pozalekcyjnych dla naszych dzieci, a głównie zależało nam na zorganizowaniu dla dzieci półkolonii. I wtedy podjęliśmy wspólnie z nauczycielami decyzję o tym, że zakładamy fundację po to, żeby pozyskiwać środki i organizować właśnie taką formę opieki dla dzieci w czasie wolnym.
4: I to jest taka misja właśnie.
3: Tak, to jest właściwie ta pierwsza iskierka. Nasza fundacja została założona w grudniu, a już w styczniu 2017 roku mieliśmy pierwszą dotację właśnie na organizowanie półkolonii w Sieniawie Żarskiej.
4: Działacie lokalnie, od serca, blisko ludzi na pewno.
3: Tak. Wszystkie projekty, które realizujemy, to były projekty wynikające z inicjatyw naszych podopiecznych. Ta potrzeba tworzenia półkolonii była inicjatywą rodziców, dzieci, które były w szkole w Sieniawie. Tak, inicjatywy wszelkie, które podejmowaliśmy, właśnie wynikają z potrzeb lokalnej społeczności.
4: Bo tutaj działanie jest w naszej gminie, w gminie Żary, ale ten zasięg jest trochę większy.
3: Dużo większe. Już w tej chwili można powiedzieć, że mamy działania na obszarze nawet międzynarodowym, ponieważ robimy wymiany polsko-niemieckiej młodzieży, ponieważ mamy partnerów na przykład w projekcie mobilnego seniora z województwa zachodniopomorskiego. W tej chwili realizujemy projekt Akademia Umiejętności. To jest projekt na terenie całego województwa lubuskiego. Żarskie Centrum Aktywności Obywatelskiej to jest też regionalny projekt, nie tylko dla mieszkańców powiatu, gminy, ale też dla całego regionu. Tak więc można śmiało powiedzieć, że mamy zasięg już międzynarodowy.
4: Taką jedną z waszych inicjatyw są kolonie. Jak wygląda taki wyjazd?
3: Kolonie są bardzo wymagającym zadaniem. My musimy najpierw dużo rzeczy przygotować, zorganizować, zaplanować. Tutaj cały zespół musi popracować nad tym, ponieważ zbieramy informacje o tym, gdzie będziemy przebywać, jakie atrakcje są w okolicy. Musimy też zebrać kadrę, ewentualnie ją przeszkolić, jeśli nie ma odpowiednich kwalifikacji. I dopiero wtedy przystępujemy do realizacji wypoczynku. Realizacja wypoczynku, zanim zacznie być realizowana, też musi być zgłoszona do bazy wypoczynku. My też musimy mieć wykwalifikowaną kadrę, więc cały proces przygotowania takiej kolonii to jest ogromne wyzwanie, a później jego realizacja to już jest wielka przyjemność. Kiedy jesteśmy z dziećmi na kolonii, mamy zawsze zaplanowanych całkiem sporo atrakcji, ale też zajęcia takie wzmacniające poczucie własnej wartości wśród naszych uczestników, ale też zajęcia na temat zdrowego odżywiania, na przykład zdrowego stylu życia, dużo zajęć sportowych. Bardzo aktywizujemy młodych ludzi pod kątem właśnie turystyki, poznawania świata przez empirycznie, przez doświadczanie, biorą udział w różnych zajęciach, wydarzeniach, które pomagają im później zbudować właśnie poczucie własnej wartości i rozwijać się na takich aktywnych i bardzo sprawczych obywateli, tak bym to nazwała, bo na przykład powołujemy podczas kolonii samorząd kolonijny.
4: Do jakich grup jest taka oferta skierowana?
3: Jeśli chodzi o kolonie, to one są głównie do tych troszkę starszych dzieci, od 9, 10, ale też młodsze, 7-letnie, jeśli są samodzielne, jak najbardziej mogą jechać. Górna granica to jest wiek lat 18, natomiast przeważnie jest tak, że te 15-16-latki to jest ta najstarsza część naszej grupy wyjazdowej.
4: A jakie to miejsca? Góry, morze?
3: Za każdym razem wybieramy miejsca wspólnie z młodzieżą, biorąc pod uwagę ich preferencje zebrane po wypoczynku i na ogół właśnie są to kolonie organizowane nad morzem, ale w różnych miejscowościach. Jeśli chodzi o góry, to tutaj nasze Sudety, to na przykład Polanica, to na przykład Duszniki Zdrój. Mieliśmy też w Głuchołazach, czyli nie jedziemy daleko, tak żeby jak najbardziej wykorzystać ten czas nie na podróż, ale właśnie na aktywny wypoczynek.
4: A są dzieci, które tak jeżdżą z Wami co roku?
3: Mamy w zasadzie połowę uczestników, taką, która kolejny raz bierze udział w naszych wypoczynkach i oni dobierają z kolei swoich znajomych, koleżanki, kolegów czy rodzinę. Zdarza się tak, że jedzie uczestniczka z Żar, a jej kuzynka, która dołącza do naszego wypoczynku, pochodzi na przykład z Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, czy gdzieś tam jeszcze po drodze zbieramy te dzieci. Więc nie można powiedzieć, że są to tylko dzieci z Żar, ale główny trzon to są dzieci Żary, okolice i rzeczywiście na każdym turnusie mamy 50 dzieci. Od tych turnusów organizujemy 2-3 w ciągu roku wakacyjnych i 2 w czasie ferii.
4: No bo to też nie są tylko kolonie, są półkolonie, takie też zajęcia i zima, i wakacje, tak?
3: Tak. W półkoloniach udział mogą brać dzieci zarówno z Żar, jak i właśnie z gminy Żary, jak i z Wymiarek. Tutaj okolice praktycznie mamy na ten moment nawet i z Trzebiela, i z Lipinek, i z Wymiarek dzieci. Dzieci młodsze. Półkolonie zdecydowanie do grupy dzieci młodszych. To są te od 7 do 13, no czasami 14 lat, jak takie dziecko, które lubi się bawić właśnie z młodszymi. Na półkoloniach też organizujemy zawsze wycieczkę. W półkoloniach też jest zawsze ten program profilaktyki Dobrze, że jesteś, uwierz w siebie. Też wzmacniamy kompetencje społeczne naszych uczestników. Pomagamy im nawiązywać relacje, komunikować się, ale przede wszystkim odciągamy od smartfonów, od telewizji. Staramy się, żeby bardzo aktywnie spędzały czas i miały jak najwięcej zajęć nowych dla nich. Takich, które są odkrywcze, które pomagają właśnie dzieciom rozwijać zainteresowania.
4: Ale no, fundacja to też nie tylko wyjazdy, są również warsztaty, szkolenia dla młodszych, dla starszych. Jakie szkolenia oferujecie?
3: W tej chwili mamy piękny projekt Akademia Umiejętności Podstawowych skierowany do osób, które mają niskie kompetencje cyfrowe, językowe, matematyczne, czyli pomagamy im przede wszystkim w obsłudze komputera, w smartfonach, aplikacjach się odnajdywać, bo czasami ludzie pytają o te kompetencje językowe. Tu nie chodzi o języki obce, ale chodzi o umiejętność formułowania treści, umiejętność rozumienia instrukcji, a przede wszystkim czytania umów i zawiłych, skomplikowanych zdań, tak żeby ludzie nie dawali się naciągać. To są te podstawowe umiejętności, a umiejętności matematyczne również z tym związane, bo umiejętności matematyczne, aby dobrze sobie policzyć ratę kredytu, czy jeżeli bierzemy na przykład telefon z umową, żeby zobaczyć, ile on faktycznie kosztuje, tego typu zadania są realizowane w trakcie Akademii Umiejętności Podstawowych. Tu każdy uczestnik ma oprócz tego zagwarantowany poczęstunek, doradztwo specjalisty zawodowego, doradcy, więc zachęcam do udziału w tym projekcie. 130 osób będziemy z naszego regionu szkolić.
4: Są jakieś kryteria dla osób chętnych?
3: Tak, warunkiem przystąpienia jest wykształcenie poniżej tego, średnie i poniżej. Warunkiem przystąpienia jest też zamieszkiwanie na terenie gminy Żary Miejskiej, Wiejskiej, Nowogród Bobrzański, Szprotawa i tam mamy również miasto Gorzów, ponieważ realizujemy ten projekt w partnerstwie.
4: A jeśli chodzi o projekty edukacyjne?
3: Jeśli chodzi o edukację, to zaprosiła nas pani burmistrz do przygotowania dla dzieci takich zajęć podwórkowych, bo my prowadzimy świetlicę środowiskową i w ramach świetlicy środowiskowej pomagamy dzieciom, które mają troszkę trudniej właśnie z nauką, które mają troszkę trudniejsze warunki życiowe. Pomagamy im zarówno w nauce, jak i w spędzaniu aktywnym, zdrowym i takim kreatywnym czasu. Ja się pasjonuję na przykład ornitologią i z przyjemnością właśnie ornitologii dzieciom opowiadam. Będą też właśnie w ramach tych zajęć podwórkowych zajęcia na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, ale też taka zwykła aktywność fizyczna i będziemy angażować dzieci, aby właśnie nie spędzały za dużo czasu przy smartfonach i telewizji.
4: Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, widziałam, że można się podjąć nauki pływania, starsi, młodsi.
3: Tak, to jest jeden z wiodących projektów. Nauka pływania realizowana jest również od 2017 roku. Na pierwsze zajęcia przychodziła grupka 12 osób i to były dzieci właśnie z Sieniawy, a w tej chwili mamy ponad 120 osób na jednym naborze. Na kolejny nabór zaplanowaliśmy 135 osób, które będą uczestniczyły w nauce pływania na basenie Wodnik. Nauka pływania jest skierowana nie tylko do dzieci, chociaż to one głównie uczestniczą w tych kursach. Zazwyczaj jest to 120 osób, ale mamy też taką grupkę osób dorosłych, zwykle około 15-20 osób, które również uczą się pływać. No nie jest im łatwo. Zdecydowanie z doświadczenia widzę, że trudniej jest nauczyć osobę dorosłą niż dziecko, bo mamy zaszyte w głowie bariery, lęki, obawy. Dzieci bardzo są chętne do podejmowania wyzwań, natomiast osoby dorosłe niestety zblokowane często i trzeba dużo więcej czasu. Ale to nie oznacza, że nie mogą nauczyć się pływać. I z sukcesem uczymy również osoby dorosłe. Czasem po prostu potrzebują 2-3 edycje, troszkę więcej zaangażowania.
4: Seniorzy też się zdarzają?
3: Tak, mamy też seniorów i też z sukcesem uczymy. Natomiast jest to rzeczywiście garstka osób, ale mamy taką grupę nieformalną, powiedziałabym, która prowadzi aquafitness na basenie Wodnik i tutaj spotyka się nas kilka, bo ja też w tej grupie jestem, kilkanaście osób, które po prostu przychodzą poćwiczyć w wodzie, bo to sprawia dużo większą przyjemność niż takie intensywne obciążanie mięśni, zwłaszcza kręgosłupa poza wodą i dlatego tego typu zajęcia dla takich właśnie osób starszych zdecydowanie polecam.
4: Ale oprócz pływania tutaj dla seniorów ta oferta też jest większa, prawda? Są warsztaty, są wyjazdy?
3: Tak, i to stosunkowo od niedawna funkcjonuje. Ja, tak jak wcześniej powiedziałam, odpowiadam na potrzeby lokalnej społeczności. Nasi seniorzy, którzy współpracowali z nami przy tworzeniu różnych wydarzeń, to był jakiś Dzień Niepodległości, Dzień Seniora, Seniorzy Mają Głos, taki projekt realizowaliśmy, oni zadeklarowali, że z przyjemnością raz w roku lub nawet dwa razy w roku chcieliby wyjechać, żeby pobyć trochę ze sobą i wzmocnić te relacje, które no niestety z powodu odległości czy z różnych barier takich komunikacyjnych wynikają, żeby pomóc im troszkę pobyć ze sobą. I na początku było tak, że ja projekt ten realizowałam jako kolonię dla seniora, po czym okazało się, że seniorzy chcą się samoorganizować i oni już sami decydują, dokąd pojadą, jakiego rodzaju zajęcia będą realizowane w tym wyjeździe. Pierwsze zajęcia były związane z edukacją obywatelską. To było w ramach Seniorzy Mają Głos. Myśmy podpowiadali, że seniorzy mogą składać inicjatywy obywatelskie, że
5: że mogą starać się zawnioskować o zmianę jakiejś sytuacji w gminie. Pomagaliśmy im poznać takie podstawowe narzędzia do komunikowania się z władzami. Natomiast teraz, kiedy Państwo seniorzy sami organizowali swoje wydarzenie, skupili się bardziej na aktywizacji takiej ruchowej. Chodziło o to, że większość seniorów jest nieaktywna sportowo, no bo wiadomo, to jest dla osób starszych trochę trudne. Natomiast są gry, które pomagają aktywizować i oni na przykład sobie grali w bóle, w kub, w molki. To są gry, które są mało znane w naszym kraju, a fajnie włączają seniorów właśnie w to, że oni się troszkę, nawet jeśli ktoś jest na wózku inwalidzkim, może się troszkę też poruszać. Więc bardzo fajnie sobie zorganizowali ten czas. Poza tym oczywiście ogniska, potańcówki dla tych, którzy mają ochotę i siłę. Bardzo aktywnie sobie zaplanowali ten czas i z roku na rok coraz więcej chętnych, jak najbardziej. Też wyjazdy nad morze, w góry, to zależy od tego, co sami zdecydują.
4: Ale to jest też taka codzienna pomoc typu obsługa komputera, smartfona, tak?
5: Tak, tu w ramach tej Akademii Umiejętności Podstawowych również osoby starsze mogą się szkolić, natomiast te pierwsze projekty, które realizowała Fundacja na rzecz seniorów, to właśnie były dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i tu były aplikacje, tutaj był też komputer, zwłaszcza ten ePUAP, ePacjent, te usługi publiczne. Tak, to te pierwsze projekty właśnie na tym się skupiały, ale był też ten wspaniały projekt, który jest w tej chwili kontynuowany, Mobilny Senior, czyli podwózka dla seniora. Projekt polega na tym, że nasi podopieczni, czyli osoby, które są wykluczone transportowo, w tej chwili to są osoby starsze zamieszkujące gminę Trzebiel, osoby powyżej 70 roku życia oraz osoby, które są niepełnosprawne w tej gminie, są objęte wsparciem. Za darmo mogą skorzystać z dowozu do miejsc, w których potrzebują załatwić swoje sprawy. I to nie musi być wizyta u lekarza czy jakaś porada prawna, to może być również wizyta u koleżanki albo po prostu zakupy. Nasi wolontariusze podwożą tych seniorów do miejsc, gdzie oni potrzebują załatwić swoje sprawy. Wolontariusz dostaje zwrot kosztów przejazdu w kwocie 1,15 za każdy kilometr przejechany z podopiecznym. Natomiast na koniec tego projektu będzie też gala wolontariatu i ci najaktywniejsi wolontariusze mogą dostać nagrodę nawet w wysokości 500 zł w postaci bonu do wybranego sklepu.
4: I każda pomoc się przyda.
5: Tak, i szukamy bardzo osób z gminy Trzebiel, które mają prawo jazdy, które chciałyby korzystać z tego naszego projektu i pomóc nam świadczyć usługi dla osób wykluczonych transportowo. Projekt ma bardzo wspaniały wydźwięk, ponieważ nasi wolontariusze, którzy tutaj w Sieniawie zaczęli w 2021 roku realizację tego projektu, oni pozostali w relacjach ze swoimi podopiecznymi. Niektóre z tych osób zostały asystentami osoby starszej i niepełnosprawnej, czyli dostały normalnie zatrudnienie już etatowe w gminie. Wiemy też o tym, że pozostają ze sobą w relacji i nawet już kiedy nie jesteśmy w projekcie, te podwózki nadal dla tych osób wykluczonych transportowo świadczą.
4: Jak można się zgłosić tutaj do pomocy?
5: Wolontariuszy zapraszamy do kontaktu przez naszego Facebooka, e-maila, czy można też na Messenger, można też telefonicznie. Kontakt w każdej formie jest dla Państwa przystępny. Najczęściej, zazwyczaj właśnie zgłaszają się wolontariusze przez Facebooka, bo tam jesteśmy najaktywniejsi, więc zachęcam do kontaktu. Każdego wolontariusza dokładnie poinformujemy. Będzie zawarte porozumienie i zwrot kosztów przejazdu, czyli ten 1 zł 15 groszy, rozliczany jest bez opodatkowania i bez zgłaszania do czy Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, bo to jest tylko zwrot kosztów przejazdu. I to też podkreślam, czyli ta kwota 1 zł 15 groszy jest do ręki.
4: Oprócz tego także są wymiany polsko-niemieckie. Jakie są cele?
5: Wymiany polsko-niemieckiej młodzieży to jest bardzo absorbujący projekt, podobnie jak te kolonie na nasze, ponieważ musimy bardzo szczegółowo zaplanować takie wydarzenie. Mało tego, oprócz tego, że planowanie szczegółowe, to jeszcze tłumaczenie i dwujęzyczność. Młodzież coraz chętniej komunikuje się z kolegami, koleżankami z zagranicy, właśnie dlatego, że mają coraz większą umiejętność, zdolność językową. Uczymy się języka angielskiego i przeważnie właśnie w języku angielskim dzieci się porozumiewają, ale też nasze dzieci w Polsce uczą się języka niemieckiego, a niemieckie dzieci polskiego i to też jest okazja do tego, żeby ten język szlifować. Wymiany polsko-niemieckie mamy zazwyczaj w różnych grupach tematycznych. Ta ostatnio organizowana do Krakowia i Oświęcimia w projekcie Zachować Papięć dotyczyła Holokaustu i tych trudnych bardzo tematów związanych z naszą historią, wspólną historią, która wciąż nie jest, że tak powiem, akceptowalna dla każdej ze stron i w jedną i w drugą stronę starają się różne kręgi zacierać czy manipulować faktami, a więc naszym celem jest to, żeby zabrać młodzież tam, gdzie rzeczywiście są dowody, gdzie rzeczywiście oni się mogą zapoznać z tym, co zdarzyło się w tej naszej historii i porozmawiać podczas takich moderowanych spotkań na te trudne tematy.
4: Młodzież chętnie przełamuje takie bariery językowe?
5: Zazwyczaj jednak komunikują się w języku angielskim. Robimy animacje językowe po to, żeby dzieci mogły nawiązywać przynajmniej troszeczkę ten kontakt w języku sąsiada. Często jest też tak, że obserwujemy, dzieci korzystają z narzędzi cyfrowych i świetnie sobie radzą i bardzo nas to cieszy, że język przestał być barierą, że otwiera się młodzież na drugiego człowieka, bo widzi, że to, że nie umie rozmawiać w jego języku ojczystym, nie jest problemem, ponieważ mamy właśnie czy pomoc tłumaczy, czy translatory, wszystko to jest w zasięgu ręki.
4: No właśnie, a jeśli mówimy o sukcesach, na pewno są.
5: No jest tych sukcesów dużo. W ostatnim czasie takie duże projekty, jak właśnie Akademia Umiejętności Podstawowych, jak ten projekt z Narodowego Instytutu Wolności, to są coraz większe kwoty dofinansowań i coraz większe sukcesy, ale jakby tym wymiarem takim ponad finansowym cieszymy się bardziej, bo z roku na rok przybywa nam uczestników i pływania, i kolonii, i półkolonii, i coraz więcej organizacji pozarządowych chce zasięgać u nas wsparcia, bo uczą się również od nas, więc to też daje wspaniały wydźwięk, że my już jesteśmy, jak to powiedziała koleżanka, do której z OWES-u zadzwoniłam zapytać o możliwość uzyskania wsparcia, bo wy już jesteście top liga. To jest dla nas super, naprawdę rekomendacja.
4: Mhm. A jeśli chodzi o plany na przyszłość?
5: W najbliższym czasie będziemy realizowali Centrum Aktywności Obywatelskiej, co jest kontynuacją Żarskiego Calu, czyli będziemy spotkania w kawiarence organizować, debaty dla młodzieży oksfordzkie, żywą bibliotekę. Mamy natomiast właśnie omówić projekt tego podwórkowego wsparcia dzieci, które nie korzystają właśnie ani z kolonii, ani z półkolonii, a chcemy je zaktywizować i zaprosić do zabawy, do edukacji takiej nieformalnej, podwórkowej, którą zainicjowała pani burmistrz.
4: A co możemy powiedzieć osobom, które być może chcą do fundacji dołączyć, ale gdzieś tam się jeszcze wahają?
5: U nas na pewno nie ma nudy. Bardzo wiele się dzieje. Na pewno każdy, kto ma jakieś fajne pomysły na działania, może przyjść i albo uzyska wsparcie w stworzeniu własnego stowarzyszenia czy fundacji, albo zrealizuje z nami ten pomysł, bo my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby tworzyć projekty społeczne. Bardzo zachęcamy do włączenia się w nasze działania wolontariuszy, bo oprócz tych, którzy są w projekcie mobilnego seniora, czyli świadczą usługi transportowe, to mamy też wolontariuszy na basenie. Są to młodsi ratownicy oraz rodzice dzieci, które przychodzą na nauki pływania. Mamy też wolontariuszy, którzy włączają się właśnie w pracę na świetlicy i w tych działaniach na rzecz dzieci podwórkowych, a więc bardzo wiele możliwości włączenia się w wolontariat. Przypomnę tylko, że młodzież uzyskuje dodatkowe punkty na świadectwo za udział w wolontariacie i to też jest bardzo ważne, a osoby dorosłe, tak jak wcześniej wspomniałam, albo mogą dostać zwrot kosztu przejazdu, albo będą uczestniczyły w galach wolontariatu, też, to też jest zawsze forma docenienia. Rozsyłając maile do firm i organizacji z informacją o naszej usłudze Taxi Senior, prosiłam też o wsparcie firmy, ponieważ mamy w tej chwili taką ogólnoeuropejską procedurę CSR, czyli wsparcia biznesu. My jako fundacja wychodzimy z otwartymi rękoma do właśnie do przedsiębiorców, żeby zaprosić ich pracowników do wolontariatu pracowniczego albo właśnie, żeby zostali sponsorami nagród, na przykład dla wolontariuszy. Możemy też wspólnie zorganizować z firmą jakieś wydarzenie albo imprezę, ponieważ w tej chwili właśnie mamy na to ogromną chęć, potrzebę, żeby rozwijać projekt tego Taxi Seniora, żeby otoczyć wsparciem osoby wykluczone transportowo, a często też samotne i niepełnosprawne. Chciałabym zaprosić do współpracy różne organizacje pozarządowe, ponieważ mamy w tej chwili realizację projektu Żarskie Centrum Aktywności Obywatelskiej i jest to miejsce, w którym będziemy spotykać właśnie organizacje pozarządowe i obywateli, którzy mają pomysły na działania, którzy chcieliby włączyć się w jakoś w prowadzenie organizacji pozarządowych albo może założyć własną organizację pozarządową. Nasze centrum ma świadczyć usługi doradcze, czyli jak pozyskać dofinansowanie, gdzie zwrócić się o wsparcie, jak szukać wolontariuszy, bardzo szeroki zakres tych doradztw. Mamy też spotkania w ramach kawiarenki obywatelskiej, gdzie będzie po prostu można przyjść, spotkać się i porozmawiać, czy to z osobami, które są zatrudnione w samorządzie, czy to właśnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które prężnie w naszym regionie działają, po to, żeby jak najbardziej inicjować oddolne takie działania, które, tak jak my to w fundacji robimy, naprawdę zmieniają świat i wiemy, że mają wpływ na nasze społeczeństwo.
2: SK 106,6.
1: Działają od kilkunastu lat i są już zauważalni na całym świecie. Klub Karate Kontra działa w Żarach, szkoli młodzież i dorosłych. Warto dodać, że z sukcesami, bo nawet w światowej stolicy tego sportu Żaranie są postrzegani jako solidna marka. Więcej już teraz o działalności klubu w materiale Krystiana Machalicy.
6: Dzisiaj gościmy przedstawicieli klubu Karate Kontra w Żarach, Martyna Grajcar i Bartłomiej Malinowski. Instruktorzy. Martyna jest jeszcze zawodniczką. Bartek, ty też jesteś zawodnikiem, czy już tylko sensei?
7: Tylko sensei, prowadzę już tylko zajęcia, już zakończyłem swoją karierę zawodniczą.
6: Martyna, wobec siebie też można powiedzieć sensei, czy jest jakaś taka odmiana w formie żeńskiej? Tak z ciekawości trochę żartując.
8: Nie. Na kobiety i na mężczyzn mówi się jednakowo, czyli sensei.
6: No to dwóch senseiów mamy. Od Martyny zaczniemy, która wróciła z Japonii 9 dni. Mistrzostwa Japonii, takie nieoficjalne mistrzostwa świata federacji czy japońskiego stowarzyszenia karate, tak można nazwać tę imprezę, która się odbyła i na której byłaś jako obserwatorka?
8: To były mistrzostwa Japonii, oficjalne mistrzostwa Japonii w karate JKA. No i miałam zaszczyt obserwować te wydarzenia.
6: Właśnie, zaszczyt, o którym rozmawiałem ostatnio z Bartłomiejem, nie dotyka każdego. Jak to się stało, że ty miałaś tę okazję?
8: Głównym celem mojej podróży do Japonii był start na tych zawodach wraz z grupą z Niemiec na zaproszenie instruktora niemieckiego Senseja Dirka. Tak jak mówię, mieliśmy lecieć do Japonii stricte startując właśnie na tych zawodach jako drużyna zagraniczna, ale niestety tak się stało, że niestety nie mogliśmy wystąpić z uwagi na to, że organizator zawodów zmienił regulamin i tylko obcokrajowcy mieszkający na terenie Japonii mogli uczestniczyć w tych zawodach, więc jedyną opcją na obserwację tych zawodów było po prostu polecenie do Japonii, polecieć do Japonii i zobaczyć te zawody na żywo.
6: Jak wrażenia? Takie ogólne. Zaraz zapytam Ciebie o szczegóły. Czy to był też Twój pierwszy pobyt w Japonii?
8: Nie, to był mój drugi pobyt w Japonii. W zeszłym roku, w październiku byłam pierwszy raz. Ten był moim drugim pobytem. No, mnóstwo emocji, coś pięknego. Japonia, całkowicie inne miejsce na ziemi, ale o tym opowiem może troszeczkę później.
6: Tak jest. Co jak co, ale Japonia, czy generalnie Azja, kojarzy się ze światem sportu walki dosyć mocno, więc pytanie o ten poziom sportowy. Czy Mistrzostwa Japonii rzeczywiście to jest jeden z najwyższych poziomów?
8: Zdecydowanie jest to najwyższy poziom karate. Jako że karate jest sztuką japońską. No w Japonii poziom karate jest na najwyższym możliwym poziomie i miałam okazję to zobaczyć na własne oczy, będąc w Japonii parę miesięcy temu, startując na Mistrzostwach Świata i tym razem będąc w Japonii, obserwując tamtejsze mistrzostwa.
6: Czy tamtejsze karate różni się od tego, co Wy proponujecie w formie zajęć uczniom, czy jednak wzorujecie się siłą rzeczy na tych najlepszych?
8: Oczywiście, wzorujemy się. Tam są, tak jak już powiedziałam, podkreśliłam, najlepsi z najlepszych, jeżeli chodzi o tą sztukę karate, którą my uprawiamy. I my bardzo, i myślę, że umiejętnie, robimy to, co oni na treningach i staramy się po prostu iść ich śladami.
6: To były Mistrzostwa Japonii w kumite, dodajmy, tak?
8: Ogólne Mistrzostwa Japonii, zarówno w formie kumite walki i kata, takich pokazów, schematów.
6: No i opowiedz trochę o samym turnieju, jak on przebiegał. Czy dla Ciebie to też było poznawanie nowych form, czegokolwiek nowego, jeśli chodzi o karate?
8: Znaczy, jeżeli chodzi o zawody karate JK, wszystkie zawody wyglądają podobnie. I są konkurencje indywidualne i drużynowe. Są konkurencje kata, czy tak już wcześniej wspomniałam, schematów ułożonych. No i kumite, czyli wolnej walki.
6: Obserwując te walki, miałaś gdzieś tam z tyłu głowy, kurczę, szkoda, że nie startuję. W tej walce bym sobie poradziła nieco lepiej.
8: Bardzo chciałam wystartować i tak jak już wspomniałam wcześniej, lecieliśmy do Japonii z zamiarem i głównym celem startu na tych zawodach, ale niestety nie mogliśmy, ale siedząc, obserwując te zawody, to czułam po prostu po sobie, że wiem, że mogłabym naprawdę dużo tam zrobić i pokazać się z fajnej strony.
6: Wydaje mi się, że dla kogoś, kto pasjonuje się karatem, a tak Was postrzegam, wyjazd do Japonii, zresztą Bartłomiej też miał okazję być, to jest, nie wiem czy spełnienie marzeń, ale na pewno coś wielkiego, coś co zawsze w pamięci zostaje.
8: No jest to stolica karate, Japonia. Przede wszystkim Japonia jako kraj. Jest to daleki, bardzo daleko oddalony od naszego i kiedyś myślałam, że jest to coś nieosiągalnego, bo widziałam Tokio w filmach, a teraz wiem, że to jest naprawdę osiągalne i móc być tam, podziwiać te wszystkie widoki, kulturę tego miejsca, poznawać ludzi i móc trenować z tymi najlepszymi, to jest coś naprawdę wspaniałego i to jest spełnienie marzeń każdego karateki.
6: No właśnie, trenować, bo oprócz tego, że obserwowałaś, co jest bardzo ważne, to miałaś okazję również być uczestnikiem treningów po stronie, powiedzmy, osoby, która przyjmuje wiedzę, czy też się dzieliłaś? Jak to wyglądało? Opowiedz też o być może specyfice tych treningów.
8: Miałam przyjemność trenować z jednym z najważniejszych instruktorów karate JK na świecie, z senseiem Shiną. Mieszkać w jego prywatnym dojo, trenować z nim w jego właśnie prywatnym dojo, plus jeszcze...
6: Dojo, powiedzmy, to takie miejsce treningów.
8: Dokładnie,
6: prawda?
8: Dojo to jest sala do treningów karate. Dokładnie znaczy początek drogi i to właśnie nawiązuje do tego, że tam możemy stawać się lepszym i po prostu poszerzać swoje horyzonty. A wracając do treningów, tam te treningi wyglądają trochę inaczej. My w Europie bardzo kładziemy nacisk na to rozgrzewkę, bardzo poświęcamy na to dużo czasu, a w Japonii od razu jest lecenie z tematem. Rozgrzewka jest w formie specjalistycznej, czyli już wykonujemy dane techniki bez takiego wcześniejszego ogólnego przygotowania ciała do treningu, więc troszeczkę inaczej.
6: A która forma przeprowadzania zajęć jest lepsza? No bo skoro Japończycy są, można powiedzieć, najlepsi, czołowi, a mają jakąś taką swoją specyfikę, swój sposób, to może warto wyłącznie od nich brać? Czy oni może są jakoś tacy uwarunkowani genetycznie? Tak, szukam w głowie nawet teraz odpowiedzi.
8: Znaczy, Japonia jest, panuje tam bardzo wysoka temperatura, więc ciało szybciej się rozgrzewa, więc ta rozrywka nie jest tak bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o młode osoby. Jeżeli chodzi o starsze osoby, to myślę, że rozrywka jak najbardziej jest zalecana. Czy jest to lepsza forma, czy gorsza? Myślę, że to jest totalnie indywidualna sprawa, bo każdy ma swoje ciało, inaczej

0: który się nazywa się Headquarters. Jest to główny dojo karate JK w Japonii, na świecie. Jest on tam instruktorem, pracuje. I prowadzi treningi w poniedziałki, które nazywają się Bloody Monday. Z uwagi na to, że są bardzo, bardzo intensywne i no, jest tam ogromny wycisk. Tak było również w ten dzień, w którym byłam na tym treningu w poniedziałek. Prowadził go właśnie sensei Shina i właśnie był bardzo bloody. Także bardzo intensywny od samego początku. Sensei Shina ma też taki sposób prowadzenia treningów, że bardzo dużo mówi, bardzo donośnym głosem. I no mówię, jest to bardzo intensywne, bardzo mało przerw, dużo technik, więc jest to bardzo wycieńczające.
1: Też kultura życia w Japonii, nawet pod względem sportu, jest chyba nieco inna. Tam nieco mniej popularna jest choćby praca sprzątacza, raczej wszystko robi się samemu, prawda?
0: Dokładnie. Będąc w tym Hombu Dojo, w tym Headquarters, głównym dojo JK, każdy uczestnik zajęć, treningu po zajęciach musi wziąć szmatkę i przetrzeć matę, powierzchnię, na której ćwiczył, właśnie po to, żeby zachować tą czystość. Japonia jest niesamowicie czystym krajem. Tam nawet nie ma śmietników, idąc ulicą w Tokio, w największym, jednym z większych miast na świecie, gdzie żyje najwięcej ludzi na świecie. Nie ma żadnych śmietników i nie ma żadnych śmieci, tylko dlatego, bo ludzie wiedzą, że jeżeli coś zjedzą, to muszą schować to do swojej torby i zabrać to ze sobą do domu. Więc no, jest niesamowicie czysto. Ludzie są bardzo kulturalni, bardzo są życzliwi, pomocni, więc no, jest to piękny kraj, bardzo czysty, zadbany. Po prostu, żeby więcej było takich miejsc na świecie.
1: Wróciłaś do Polski i tak opowiadasz to wszystko z pasją. Czy wróciłaś zainspirowana, pełna energii, czy garść tych pomysłów, czegokolwiek można przenieść na nasze polskie poletko, czy my tutaj jednak mamy już swoje wypracowane jakieś schematy i nie zmieniajmy ich?
0: Wróciłam bardzo naładowana. Miałam też swój trening w swoim macierzystym klubie i nawet mój trener mnie stopował na spokojnie, wiem, że jesteś naładowana, ale musisz trzymać tą energię na kolejny wyjazd. Powinniśmy jak najbardziej czerpać wiedzę z tej Japonii i jeżeli trenujemy japońskie karate, to róbmy to po japońsku. Wszystkie inne formy, jakieś bardziej jest przekształcone na jakieś europejskie standardy. No to się sprawdza tylko w Europie, ale jeżeli chcemy być najlepsi na świecie, to musimy robić to jak najlepsi na świecie, czyli Japończycy.
1: No właśnie, Japończycy, no bo jest coś takiego jak Polska Federacja Japońskiego Karate. Nie słyszałem o Polskiej Federacji Czeskiego Karate, prawda? Chyba, że się mylę w żarcie i jest coś takiego.
2: Nie ma.
1: A powiedz, Bartku, o swoich doświadczeniach z Japonii, bo ty również byłeś, czy też potwierdzasz te słowa, które Martyna wypowiedziała, odnośnie w zasadzie wszystkiego, co się łączy z karate.
2: Tak, to trzeba przyznać, że no tak po prostu jest w Japonii. Wzorujemy się na nich, to są jakby, trzeba powiedzieć, są najlepsi na świecie i wzorujemy się od najlepszych. I jeżeli ktoś chce naprawdę podnieść swój poziom sportowy, no to musi czerpać z tego źródełka, tak? Czyli jechać do samego źródła, nie?
1: To jest coś takiego, jak muzułmanie powinni do Ziemi Świętej pojechać raz w roku, to każdy karateka też powinien Japonię chyba odwiedzić.
2: To tak samo może dotyczyć, nie wiem, no, koszykarzy, którzy chcą oglądać mecze NBA, tak można porównać, czy jakichś innych sportów, tak kolebka, więc warto, po prostu warto. No i tak jak tutaj Martyna powiedziała wcześniej, sama ta kultura, ludzie, jedzenie, miejsca, to po prostu trzeba zobaczyć, to trzeba dotknąć, doświadczyć tak na żywo. Tego się nie zobaczy w filmach czy w teledyskach, nie?
1: To wątek japoński na razie odsuwamy na bok, teraz słów parę o sukcesach zawodniczych choćby, bo ty, Martyna, oprócz tego, że jesteś senseiem, jesteś jeszcze zawodniczką. Na stronie internetowej można przeczytać: od paru lat regularnie bronię tytułu mistrza Polskiej Federacji Japońskiego Karate w Kumite. Medalistka wielu imprez. Powiedz właśnie trochę o tej karierze zawodniczej. Czy ona stoi w kontrze niejako do kariery trenerskiej, na której ścieżce ty się bardziej teraz realizujesz?
0: Jestem zarówno, tak jak już powiedziano, i trenerem, senseiem, i zawodnikiem, i jak najbardziej można to łączyć. Wiadomo, wiąże się to z poświęceniem czasu, ale no, ja się w tym bardzo realizuję. Uwielbiam prowadzić zajęcia i uwielbiam być uczestnikiem zajęć. No i startować w zawodach. A z takich większych osiągnięć, to największym zdecydowanie jest brązowy medal mistrzostw Europy w Kumite w 2023 roku. W tym roku miałam swój debiut w kategorii seniorskiej i zajęłam 5. miejsce, przegrywając z mistrzynią Europy aktualnie, więc... Ale też bliska była bardzo bliska była walka

0: jestem zadowolona. Niedosmak został i jak najbardziej będę trenować dalej, żeby po prostu być lepszą i lepszą.
1: Mówisz o Mistrzostwach Europy w Pradze, tak?
0: Dokładnie, aktualnych. No i tak jak już tutaj wspomniano, jestem, muszę tak nazwać, etatową mistrzynią Polski w kumite. Również bywałam też mistrzynią Polski w kata. W tym roku musiałam oddać wyższość mojej przyjaciółce z dojo, Celine, której bardzo gratuluję i bardzo się cieszę z jej sukcesu. Wiem, że każdy z nas wkłada coś do kogoś po prostu sukcesu i bardzo się po prostu cieszę jej sukcesem i cieszę się bardzo właśnie i słyszę jej powodzenie dalej.
1: Etatowy mistrz Polski, Europy, świata, etc. Bardzo lubię takie zwroty, ale muszę zapytać właśnie o to, czy to ty jesteś tak dobra, czy rywalki, niczego nie ujmując, nieco gorsze, czy się przyzwyczaiłaś już do tych złotych medali, no daj może komuś innemu szansę na parę złota.
0: Znaczy powiem tak, jestem tą mistrzynią Polski, ponieważ bardzo dużo nad to pracuję. Trenuję codziennie tak naprawdę, ewentualnie jak mamy wolne weekendy, to przeważnie w sobotę są jakieś treningi, a w niedzielę nie mamy, odpoczywamy, a tak to trenuję codziennie. Oprócz tego jestem instruktorem, prowadząc zajęcia, wykonując różne techniki, doszkalam samą siebie, nie tylko moich podopiecznych, ale też powtarzając je, nawet w takich krótkich momentach, je poprawiam swoją formę, więc bardzo dużo pracuję na to, żeby być na tym miejscu, na którym jestem. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej.
1: Takie pytanie otwarte do waszej dwójki. Czy każdy zawodnik jest w stanie być trenerem? Bo bycie trenerem to jest chyba poszerzenie trochę swojej wiedzy, czy być może skondensowanie jej w jakiś sposób i po prostu przekazanie dalej. Jak to jest?
2: Nie, to trzeba rozgraniczyć. Można być bardzo dobrym zawodnikiem, osiągać naprawdę mistrzowskie, jakieś spektakularne efekty, ale można być słabym trenerem. I w drugą stronę. Niekoniecznie trzeba być mistrzowskim zawodnikiem, zdobywać złote medale, żeby być bardzo dobrym trenerem. To są dwie różne rzeczy.
1: Z czego to wynika?
2: Wynika to też po pierwsze z wiedzy,
0: osobowości,
2: tak, dobrze Martyna powiedziała, też otwarcia się na innych, tak, też czytania dzieci tak zwanego, czyli każdy z nas jest indywidualny i musimy ocenić, co dane dziecko potrafi zrobić, co może zrobić, albo co możemy z tym dzieckiem zrobić. Każdy ma też nasze jakieś tam ograniczenia, więc praca jakby trenera, a bycie zawodnikiem to są dwie różne rzeczy.
1: Ile wam zajęło podjęcie tej decyzji, że chcecie trenować innych? I czy to od początku była rola, w której spełnialiście się? Bo zakładam, że teraz się spełniacie i czujecie się dobrze.
0: No ja tak naprawdę jestem młodym instruktorem, bo prowadzę zajęcia tak naprawdę trzeci rok. Ja przede wszystkim bardzo kocham dzieci. Uwielbiam z nimi spędzać czas i zawsze chciałam pracować z dziećmi. Kiedyś trenowałam karate tylko dla siebie, ale teraz trenuję karate nie tylko dla siebie, dla innych i chcę po prostu przekazać moją wiedzę innym, aby mogli z niej korzystać.
1: I od początku czułaś się dobrze w tej roli? Czy też musiałaś się uczyć tego fachu trenerskiego?
0: Jak wszystkiego, co jest nowe. Wiadomo, byłam zestresowana. Pierwsze treningi, patrząc z perspektywy teraźniejszej, były fatalne. Mimo wszystko, że w tamtym czasie czułam, że są super, że się dobrze sprawdza, no to po prostu we każdej dziedzinie trzeba nabierać doświadczenie i to doświadczenie po prostu robi swoje.
1: No to 3 lata. Wpisujemy do Excela pod hasłem Bartłomiej Malinowski, co wpiszemy, jeśli chodzi o, powiedzmy, długość stażu trenerskiego i jak to wyglądało na początku. Która rola lepsza, zawodnika czy trenera, też dopytam w nawiasie.
2: Ja zdecydowanie lubię pracować z dziećmi, z młodzieżą, cały czas praktycznie i bardziej się chyba spełniam w roli trenera. Ja też mam takie, nie wiem, specjalną taką rzecz, przypadłość, że ja po prostu czytam innych zawodników i w przypadku walk potrafię przewidywać ruchy. To jest takie, no, taka moja taka specjalna cecha, tak, więc to mi też pomaga w trenowaniu, ale bardziej się czuję lepiej z tymi najmłodszymi. Takie 6, 8, 10-latki, wdzięczny taki materiał, taki, żeby go ułożyć na prawdziwego karateka.
1: Czasem się zdarza, że obserwując boiska do koszykówki, do piłki nożnej, mówi się, ach, ta młodzież to już się w ogóle nie garnie do sportu. Po czym przychodzi się na Facebooka klubu Karate Kontra, Tych dzieci jest milion, bardzo dużo, mnóstwo. Czy rzeczywiście jest problem z zachęcaniem dzieci do aktywności sportowej? Pytam też ciebie, Bartłomiej, jesteś koordynatorem PCK na Żary też. Nie kręcisz się tylko koło karate. Jak to jest z tą aktywnością? Czy rzeczywiście polskie dzieci są leniwe, powiem?
2: To jest ogólnie problem ogólnopolski, że dzieci wybierają tą łatwiejszą drogę, tak? Czyli smartfony, internet, wolą sobie siedzieć, ale też nie do końca, bo też dzieci szukają swojej drogi. Szukają różnego rodzaju sportu, przychodzą do jednego klubu, do drugiego, wolą pograć w piłkę, pograć w koszykówkę, potańczyć do szkoły muzycznej i też dzieci trafiają do szkół karate w naszym regionie i trafiają też do nas. Zresztą dobrze powiedziałeś, ostatni trening, 40 dzieci na sali i trenujemy. Zresztą tutaj Martyna teraz prowadzi bardzo fajny projekt aktywizację sportu w środowisku wiejskim. Mhm. Więc może powiesz coś o dzieciach, które trenują na wsi.
3: Prowadzę zajęcia w małej wsi. Jest to Grabik. To są dzieci w wieku szkolnym, klasy 1-4. I idąc na rozmowę z tymi dziećmi, nie miałam świadomości tego, jak dużo przyjdzie ich na zajęcia. Wiem, że wiek szkolny, taki właśnie jeszcze pierwsza klasa, drugie, dzieci są chętne bardzo na różne rzeczy, tym bardziej, że zajęcia odbywają się na terenie szkoły. Nie liczyłam na to, że przyjdzie ich tak dużo, mam ponad 40 dzieci na ten moment na zajęciach, więc przychodzą i chętnie trenują, co jest tak naprawdę takim zaprzeczeniem tego, o czym wcześniej wspomniano, że te dzieci wolą się jeść w tym telefonie. Podkreślam, że zajęcia odbywają się w szkole podczas wakacji. Ja, będąc w ich wieku, wydaje mi się, że nie chciałoby mi się chodzić do szkoły, wracać na jakieś tam zajęcia, oni naprawdę chętnie przychodzą.
1: Karate jest atrakcyjne? Ta atrakcyjna dyscyplina sportu?
3: Jest piękne. Przede wszystkim karate nie jest tylko sportem, bo jest sztuką walki. Jest piękne. Nie trzeba, tak jak już podkreślił tutaj sensei Bartek, być świetnym zawodnikiem. Można być po prostu osobą, która rekreacyjnie ćwiczy dla siebie, dla zdrowia i urody. Można trenować stricte pod zawody, a tak jak wspomniałam, można po prostu mieć to jako lifestyle, więc no, dla mnie jest to najpiękniejsza dyscyplina sportu, bo tak jak wspomniałam, są aspekty sportowe, można się spełniać, ale też po prostu dla samego siebie trenować i rozwijać swój układ nerwowy, swoje ciało, swój umysł, bo to też wymaga bardzo dużej pracy i uwagi, i poświęcenia i skupienia po to, żeby zapanować nad tym ciałem w różnych układach, więc to jest naprawdę świetne i nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ja też jestem, prowadzę z moim trenerem, senseiem Sebastianem Końcowikiem, zajęcia dla seniorów i również wplatamy. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, ale wplatamy tam również elementy karate i widzę, jak miesiąca na miesiąc ci ludzie po prostu są sprawniejsi, bo karate naprawdę powoduje, że ludzie są coraz bardziej sprawni.
1: Jest mnóstwo młodych osób, które mimo wszystko szuka jakiejś takiej swojej sportowej drogi. Kickboxing, boks, MMA, cokolwiek. Jest też karate. Dlaczego warto wybrać karate i dla kogo to jest? Czy to jest rzeczywiście dla każdego, czy jednak jakiś taki zestaw cech motorycznych, fizycznych trzeba mieć, żeby już na starcie nie polecać?
2: No tutaj trzeba w ogóle przejść do tego, że u nas w klubie nie tylko ćwiczą dzieci i młodzież, czy tak jak są zajęcia ogólnorozwoju dla seniorów, ale również przychodzą ludzie spełnieni zawodowo. W średnim wieku, którzy rozpoczynają swoją przygodę z karate. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy może tak naprawdę przyjść. To są ludzie, którzy zakładają białe pasy, zakładają kimono i karateke, przepraszam, i trenują razem z małymi dziećmi. To potwierdza to, że to jest atrakcyjne dla dorosłych ludzi. Oczywiście jest wiele sportów, tak, które są dla kogoś atrakcyjne. Może być boks, może być MMA, mogą być zapasy Muay Thai, tak. Ale karate się broni tym też, że jest nie tylko zajmuje się ciałem, ale też jakby tą stroną duchowością, tą duchową stroną, tak? Rozwijamy również też umysł. To też jest bardzo ważna koncentracja, tak? Ten mindset tak zwany, tak? Więc to też się broni jako sztuka walki, bo trzeba rozróżnić sporty walki od sztuk walki.
1: W grupie wiekowej, która najczęściej słucha Radio SK, czyli nas, są najczęściej młode osoby / młodzi rodzice, którzy mają młode dzieci. No i zakładam, że zarówno część młodych dorosłych chciałaby pójść na treningi, ale pewnie niektórzy zastanawiają się, by sami posłać takie dzieci, więc czy warto rozgraniczać treningi dla młodych, najmłodszych? Różnią się, te pierwsze oczywiście, różnią się od tego, co seniorzy będą mieli na samym początku? Jak to wygląda?
2: Ja może to powiem tutaj. Robimy takie akcje społeczne. Mamo, tato, poćwicz ze mną. Chcemy w ten sposób zaktywizować dzieci, żeby trenowały wspólnie z rodzicami. To są takie cykliczne akcje, zapraszamy dzieci z przedszkoli, troszeczkę starsze, tak? I rodzic może sobie potrenować wspólnie z własnym dzieckiem, czyli to ma ten aspekt sportowy, ale też również to, że integruje bardziej mocniej z całą tą rodzinę. Więc to też jest fajne, więc zapraszamy serdecznie zarówno wszystkich w każdym wieku, a te treningi można dostosować do tak praktycznie każdej osoby.
1: Jak osoba, która w ogóle nie miała doświadczenia z jakimkolwiek sportem, może przyjść? Czego może się spodziewać?
3: Oczywiście, my też kiedyś zaczynaliśmy, więc po prostu przyjść, spróbować i potem cieszyć się tym.
1: Najważniejsze zawody w tym roku to były Mistrzostwa Europy seniorów, juniorów w Pradze?
3: Dokładnie, to były najważniejsze zawody i zawody w Kadaniu, które odbyły się bodajże w maju albo w czerwcu, już nie pamiętam. No to są zawody w Kadaniu, są to najważniejsze zawody stricte dla młodych zawodników, ponieważ jeszcze nie ma organizowanych Mistrzostw Europy dla dzieci do lat 16. Są, tak jak już Pan wspomniał, seniorów, seniorskie zawody Mistrzostw Europy, dlatego też te w Kadaniu są najważniejsze, ponieważ tam jest najwyższy poziom. Organizowane są one w Czechach. W Europie zdecydowanie najwyższy poziom karate, jeżeli chodzi o zawody, mają Czesi. Najwięcej medali, są na razie czołówką, ale my ich bardzo, bardzo gonimy. Już powolutku deptamy ich po piętach, więc trenujemy dalej po to, żebyśmy to my kiedyś byli tą czołówką europejską i kiedyś światową.
1: A powiedzcie proszę, jak kształcić młodych zawodników karate? W jaki sposób doprowadzić do tego, by rzeczywiście poznawali bardziej tę dyscyplinę, by osiągali świetne wyniki? Czy to jest wyłącznie zasługa zawodnika? Ile trzeba włożyć samemu, by rzeczywiście coś osiągnąć?
2: Przede wszystkim praca. Praca i pokora i skupianie się na podstawach. Nie możemy pozwolić dzieciom, w cudzysłowie, bić się tak, z kimś, bo karate to nie jest żadne bicie, to od razu już mówię. Dziecko musi opanować pierw własne ciało. Jeżeli potrafi opanować własne ciało, to będzie mogło uczyć się kontrolować ciało przeciwnika i na tym się skupiamy. Podstawy, jeszcze raz podstawy, a z tego potem jest bazą do tego, żeby można czerpać więcej. Tak, jeżeli dziecko nie potrafi, nie wiem, kopnąć do przodu prawidłowo, no tak mamy go uczyć kopać w bok czy do tyłu.
1: Czy to jest taki zestaw cech, z którego później się lepi, prawda? Ta glina, z tej gliny to jakieś dzbanki, garnki i takie piękne rzeczy.
2: To też trzeba powiedzieć, że to oprócz tego, że dzieci trenują, mają u nas możliwość trenowania codziennie, to jeszcze bardzo ważna jest praca własna. I my też rodzicom o tym mówimy, że musi mieć czas na aktywną regenerację, a nie, że tylko trening i potem leży przed telewizorem, to musi się rozciągać, musi dbać o siebie, odpowiednie odżywianie, sen. Też takie robimy warsztaty zdrowego żywienia, uczymy też z rodzicami, jak na przykład dzieci powinny się odżywiać, na co powinny zwracać uwagę.
1: Właśnie, warsztaty i wszystkie inne takie, chciałem powiedzieć, poboczne działania, może w pewnym sensie poboczne, ale bardzo związane z karatem, bo wy nie tylko skupiacie się wyłącznie na nauczenie tego fachu karate, ale też właśnie skupiacie się na tych działaniach dodatkowych. Wspomnieliśmy o aktywizacji młodzieży na obszarach wiejskich. Powiedzcie proszę o tych aktualnych waszych programach, działaniach, jakkolwiek to nazwać.
2: No właśnie, więc tutaj też przełamujemy stereotypy, że klub karate to zajmuje się stricte szkoleniem dzieci i młodzieży w danym sporcie. Podchodzimy do tego tak troszeczkę holistycznie. Staramy się, żeby dzieci się uczyły różnych rzeczy, które będą im przydatne w dalszym życiu. Prowadzimy zajęcia ekologiczne. Mój autorski taki projekt Karateko bądź Eko, gdzie uczymy dzieci proekologicznych zachowań, jak oszczędzać energię, jak oszczędzać wodę. Robimy wyjazdy ekologiczne. Robimy warsztaty zdrowego żywienia. Wymiany międzynarodowe, bardzo tego dużo robimy, mamy dużo przyjaciół w różnych krajach. Najczęściej współpracujemy z klubami z Niemiec, z klubami z Czech, mamy też zaprzyjaźniony klub z Litwy. Zapraszamy ich do nas, oni u nas trenują, robimy wspólnie obozy, my jeździmy do nich i ta współpraca bardzo dobrze nam to kwitnie. Dzieci uczą się empatii, integracji, szkolą swoje języki. Czyli dziecko, które przychodzi do nas, do klubu, to rodzic wie, że ono nie tylko sobie trenuje, ale też się różnie, w różny sposób rozwija.
1: Czarny pas, czyli chyba najwyższe wyróżnienie, prawda?
2: No tak.
1: Jak dostąpić tego zaszczytu?
2: Powiem to, co wcześniej. Praca, praca, pokora i praca. I od tego trzeba wyjść. Fakt faktem, że jeśli niektóre osoby trenują codziennie i skupiają się w 100% na wyznaczonym celu, bo przeważnie to jest taki wyznaczony cel, to chcę zostać mistrzem karate, chcę mieć czarny pas. Jeżeli taka osoba będzie pracowała ciężko, wytrwale, jest to możliwe, że w ciągu paru lat taki czarny pas zdobędzie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że dla nas jest bardzo dużym takim osiągnięciem, że nasi uczniowie zdają egzaminy na czarny pas przed japońskimi instruktorami. I to jest bardzo ważne, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz i ocenia swoim surowym okiem twoją technikę, jak wykonujesz dokładnie techniki, z jaką energią, z jakim zaangażowaniem. I to jest bardzo ważne. I jeżeli ktoś zdaje egzamin na czarny pas, ćwicząc kilka lat przed japońskim instruktorem, który przyjeżdża, tak, i go zdobywa, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo osiągnięć.
1: A to jest też, tak trochę zażartuję, odrobina stresu dla was, instruktorów, czy wiedza, którą ja przekazuję, rzeczywiście jest zgodna z tymi najwyższymi standardami? Jak oni też oceniają waszą pracę, jeśli macie jakiś tak zwany feedback?
3: I nas, jako klub Karate Contra, znają Japończycy, bo my jeździmy na mnóstwo wyjazdów, mnóstwo szkoleń, nie tylko odbywających się na terenie Polski, ale też za granicę. Ci instruktorzy również jeżdżą, widzą nasze twarze, bardzo mocno trenujemy. Nie tylko widzą nasze twarze jako nas, instruktorów, ale też nasi podopieczni. Bardzo ciężko trenują na każdych wyjazdach i są po prostu zauważani, są chwaleni. Więc później, jak już przychodzi do tego finalnego egzaminu, jakim jest egzamin na czarny pas, to ci instruktorzy już też mają pewną wiedzę, którą mają z tego, jak widzą, jak trenują nasi zawodnicy. My też, wystawiając, że tak powiem, naszych zawodników na egzamin, też mamy pewność pewną, tak, że są na tyle przygotowani, że bez problemu zadną ten czarny pas. Oczywiście nie ma 100% pewności, ale my jako instruktorzy nie wystawimy niepewnych osób, tak, więc jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby któryś z naszych zawodników nie zdał na czarny pas. Zawsze było po naszej myśli.
2: To też jest bardzo ważne, że na przykład nasi zawodnicy są brani przez japońskich instruktorów na środek sali, żeby pokazywali, co zrobić, jak zrobić dobrze, jak zrobić daną technikę, wykonać ją bardzo dobrze. Tu Martyna, świeżym przykładem prosto z Japonii, tak? Powiedz, jak sensei Shina brał cię na środek, żeby pokazywać przed japońskimi uczniami, co trzeba zrobić.
3: Czułam się też taka małpka w zoo, ale nie w złego słowa, w złego znaczeniu tego słowa. Tak jak wspomniałam, byłam właśnie na tym treningu i tam ćwiczyliśmy właśnie tą formę kumite, czyli tej takiej wolnej walki. I tam właśnie ten sensei Shina, zauważając to, jak ćwiczę intensywnie i bardzo się staram, wziął mnie na środek i powiedział wszystkim, że on chce pokazać, zrobić... Chcę, żebym ja zrobiła pokazowe walki z wybranymi przez siebie osobami, bo bardzo mi się podobało to, jak walczy, moje zaangażowanie i mam sobie wybrać, kogo chcę i po prostu walczyć przez minutę z każdą z tych osób, jeden po drugim. A inni mają się przeglądać po prostu, jak można powiedzieć, podziwiać moje umiejętności i tak też było. Wybrałam sobie oczywiście młodych Japończyków, bo byli na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o ten trening i bardzo fajnie też mi się z nimi ćwiczyło i dałam z siebie wszystko i później były fajne rozmowy, gdzieś tam bardzo byłam chwalona, no ale to nie bierze się znikąd, tak? No, ja bardzo starałam się na to, żeby być chwaloną. Są osoby, które jeżdżą na staże, wyjazdy tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie na sali z senseiem, a są osoby takie jak ja i jak osoby z naszego klubu, które po prostu jadą stawać się lepszym, a gdzieś tam jakąś, może powiedzieć, konsekwencją tego, że trenujemy mocno, jest to, że ci senseiowie nas zauważają i nas po prostu gdzieś tam pokazują innym.
2: Jednym z takich właśnie bardzo dobrych momentów dla nas, dla trenerów, jest to, że biorą naszych zawodników na środek i instruktorzy pokazują na ich wzorze, jak wykonać. Podam taki przykład, bardzo dobry przykład z tamtego roku z Japonii, gdzie byliśmy w klubie w Kawagoe, japońskim klubie, z którym też żeśmy się zaprzyjaźniliśmy i cały czas ze sobą korespondujemy, gdzie podczas wykonywania jednych z układów kata trener, który ma dzieci na mistrzowskim poziomie, to jest klub, który tam dominuje w Japonii, dlatego specjalnie do nich jechaliśmy, wziął na środek naszego zawodnika Gracjana, który jest najmłodszym czarnym pasem w Polsce, w naszej federacji.
1: Ile ma lat, dopytam?
2: Gracjan ma teraz 16 lat.
3: Będzie miał w listopadzie.
2: 16 będzie miał w listopadzie. Wziął go na środek i wziął pewien element i chciał na nim pokazać, jak ich unikać błędów. No i Gracjan zrobił to perfekcyjnie. I zobaczył to ten trener japoński, nie znalazł żadnego błędu i po prostu zaczął na środku sali bić brawo. I to są te momenty dla trenerów i oczywiście japońskie dzieci też, że przyjeżdża ktoś z dalekiej Europy, z dalekiego kraju i wykonuje perfekcyjnie dane zadanie. I trener, który ma dzieci mistrzowskie, klaszczą. To są te momenty, dla których naprawdę warto być trenerem. Naprawdę to wtedy my rośniemy.
1: Tytułem końca, skoro mówiliśmy o sukcesach, o świetnych historiach, też wzruszających, porozmawiajmy o samym klubie Karate Kontra. Już tak naprawdę na sam koniec. Ile działacie? Gdzie trenujecie? Jak się do Was dostać? I czy rzeczywiście może przyjść każdy, młodszy, starszy, kobieta, mężczyzna?
2: Zapraszamy oczywiście wszystkich. Już mamy kilkanaście lat, już jesteśmy klubem. Mamy swoją główną siedzibę w Żarach, takie nasze dojo.
1: W którym miejscu?
2: W Żarach jesteśmy na ulicy Słowackiego 4J. Mamy też swoją filię w Szkole Podstawowej numer 1 w Żarach. Jak nas znaleźć? Najprościej poprzez media społecznościowe.
4: SK 106.6. SK 106.6.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: tylko promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć